0: Jest 22. Na początek Władimir Putin, który stwierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego, które odbyły się w Siemianowicach Śląskich. Licealiści zorganizowali w Katowicach powtórki dla ósmoklasistów, którzy w poniedziałek zaczynają egzaminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec współpracujący z rosyjskim biznesem Gerhard Schröder. Putin oznajmił też, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Dzisiaj w Moskwie odbyła się parada z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa. Były dużo skromniejsze i w obawie przed atakiem ukraińskich dronów. Putin skrytykował NATO za wykluczanie Rosji z grona tych państw, które pokonały nazistów w czasie II wojny światowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele, jedno pozostało niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, podkreśla prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Bosiak.
2: To jest zawód, to jest profesjonalny zawód, to są profesjonaliści, to trzeba się szkolić, to nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek, w tym się odnajdujemy i tyle.
0: Uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dzisiaj pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u. A patronat nad obchodami sprawowało Radio Katowice. My stulecie święte będziemy w przyszłym roku. Patrole prewencyjne rozpoczynają kontrolę na terenie parków krajobrazowych. Na Jurze są to patrole mieszane, które pojawiają się na obszarach cennych przyrodniczo, mówi Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
3: Patrole prewencyjne składają się zwykle z pracownika służby parku krajobrazowego, ze straży leśnej oraz z policji. Patrolujemy teren parku krajobrazowego Orli Gniazd i obszarów przyległych. Skupiamy się na obszarach chronionych, głównie na rezerwatach, na obszarach Natura 2000.
0: Patrole prewencyjne na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego będą pojawiać się cyklicznie do końca października. Ósmoklasiści z całego regionu utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. To inicjatywa, która ma pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku na rozpoczynających się w poniedziałek testach. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Etiopii, mówi organizatorka Magdalena Wieczorek.
4: Zaangażowaliśmy się w taki projekt Zbiórka dla Tigraju. Chcemy wesprzeć budowę szkoły w Etiopii, szczególnie w tych terenach, które były dotknięte niedawną wojną domową.
0: Zajęcia powtórkowe prowadzili uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Jutro poprawa pogody, bez deszczu i 22 stopnie. Popada znowu w poniedziałek.

Przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

widzenia, w głąb zielonych oczu bez zastanowienia. Potem w weekend, kiedy dla mnie zatańczyła jak szalona, taka nasza miłość była. Napisałem o tym, jak mnie porzuciła,

klasycznej scenografii, w dobrym guście bez nadmiaru pornografii. Opisałem w najdrobniejszym tam szczególe, co się tyczy biustu, ust i w ogóle. W moim tekście pomyślałem też o formie,

0: Jest 22. Na początek Władimir Putin, który stwierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego, które odbyły się w Siemianowicach Śląskich. Licealiści zorganizowali w Katowicach powtórki dla ósmoklasistów, którzy w poniedziałek zaczynają egzaminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec współpracujący z rosyjskim biznesem Gerhard Schröder. Putin oznajmił też, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Dzisiaj w Moskwie odbyła się parada z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa. Były dużo skromniejsze i w obawie przed atakiem ukraińskich dronów. Putin skrytykował NATO za wykluczanie Rosji z grona tych państw, które pokonały nazistów w czasie II wojny światowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele, jedno pozostało niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, podkreśla prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Bosiak.
2: To jest zawód, to jest profesjonalny zawód, to są profesjonaliści, to trzeba się szkolić, to nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek, w tym się odnajdujemy i tyle.
0: Uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dzisiaj pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u. A patronat nad obchodami sprawowało Radio Katowice. My stulecie świętować będziemy w przyszłym roku. Patrole prewencyjne rozpoczynają kontrole na terenie parków krajobrazowych. Na Jurze są to patrole mieszane, które pojawiają się na obszarach cennych przyrodniczo, mówi Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
3: Patrole prewencyjne składają się zwykle z pracownika służby parku krajobrazowego, ze Straży Leśnej oraz z policji. Patrolujemy teren parku krajobrazowego Orlich Gniazd i obszarów przyległych. Skupiamy się na obszarach chronionych, głównie na rezerwatach, na obszarach Natura 2000.
0: Patrole prewencyjne na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego będą pojawiać się cyklicznie do końca października. Ósmoklasiści z całego regionu utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. To inicjatywa, która ma pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku na rozpoczynających się w poniedziałek testach. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Etiopii, mówi organizatorka Magdalena Wieczorek.
4: Zaangażowaliśmy się w taki projekt Zbiórka dla Tigraju. Chcemy wesprzeć budowę szkoły w Etiopii, szczególnie w tych terenach, które były dotknięte niedawną wojną.
0: Zajęcia powtórkowe prowadzili uczniowie 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Jutro poprawa pogody, bez deszczu i 22 stopnie. Popada znowu w poniedziałek.

0: początku był chaos.
1: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
0: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
1: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
0: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: zostałem inżynierem, miałem wieżę zbudować, projekt śmiały, designerski chciałem w życie wcielić. Nic nie wyszło, bo murarze się dogadać nie umieli.
1: Czwartego dnia stworzyłeś siebie.
0: Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem z bryły złota przepięknego cielaka, ledwo z życiem uszedłem, taka była traka.
1: Piątego dnia stworzyłeś ptaki.
0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę
2: wolę nie rozmawiać.
1: Szóstego dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
1: Siódmego dnia nie stworzyłeś

Ach, każdą figurę, każdy kształt. Chciałbym być Magellanem, wyruszyć w nieznane, opłynąć pod żaglem cały glob. Albo Neilem Armstrongiem na srebrzystym lądzie księżycowy postawić krok.

Nie odwiedzam galerii. Bezwiednie nie wydaję pieniędzy. Zbędnie nie grywam w pokera. Namiętnie nie bywam w barach. Codziennie. Nie oglądam kabaretów, tekstów wypłodzonych przez wątpliwych poetów. Nie słucham prawie wcale, nie potrafię też docenić języka celebrytów, znanych z tego, że są znani.

0: Nie mam konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

0: Jest 22. Na początek Władimir Putin, który stwierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego, które odbyły się w Siemianowicach Śląskich. Licealiści zorganizowali w Katowicach powtórki dla ósmoklasistów, którzy w poniedziałek zaczynają egzaminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec współpracujący z rosyjskim biznesem Gerhard Schröder. Putin oznajmił też, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Dzisiaj w Moskwie odbyła się parada z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa. Były dużo skromniejsze i w obawie przed atakiem ukraińskich dronów. Putin skrytykował NATO za wykluczanie Rosji z grona tych państw, które pokonały nazistów w czasie II wojny światowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele, jedno pozostało niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, podkreśla prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Bosiak.
2: To jest zawód, to jest profesjonalny zawód, to są profesjonaliści, to trzeba się szkolić. To nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek, w tym się odnajdujemy i tyle.
0: Uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dzisiaj pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u. A patronat nad obchodami sprawowało Radio Katowice. My stulecie świętować będziemy w przyszłym roku. Patrole prewencyjne rozpoczynają kontrolę na terenie parków krajobrazowych. Na Jurze są to patrole mieszane, które pojawiają się na obszarach cennych przyrodniczo, mówi Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
3: Patrole prewencyjne składają się zwykle z pracownika służby parku krajobrazowego, ze straży leśnej oraz z policji. Patrolujemy teren parku krajobrazowego Orlich Gniazd i obszarów przyległych. Skupiamy się na obszarach chronionych, głównie na rezerwatach, na obszarach Natura 2000.
0: Patrole prewencyjne na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego będą pojawiać się cyklicznie do końca października. Ósmoklasiści z całego regionu utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. To inicjatywa, która ma pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku na rozpoczynających się w poniedziałek testach. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Etiopii, mówi organizatorka Magdalena Wieczorek.
4: Zaangażowaliśmy się w taki projekt Zbiórka dla Tigraju. Chcemy wesprzeć budowę szkoły w Etiopii, szczególnie w tych terenach, które były dotknięte niedawną wojną domową.
0: Zajęcia powtórkowe prowadzili uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Jutro poprawa pogody, bez deszczu i 22 stopnie. Popada znowu w poniedziałek.

Ona spędza noc poza domem i tak nie spałaby dobrze, gdy tym z papierosów i chórem sprawiają, że nie widać gwiazd. Kiedy ona znów traci oddech, zastępuje tlen alkoholem. Dzisiaj wieczorem niech

Wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić

0: Jesteście niesamowici, ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Jest 22. Na początek Władimir Putin, który stwierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego, które odbyły się w Siemianowicach Śląskich. Licealiści zorganizowali w Katowicach powtórki dla ósmoklasistów, którzy w poniedziałek zaczynają egzaminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec współpracujący z rosyjskim biznesem Gerhard Schröder. Putin oznajmił też, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Dzisiaj w Moskwie odbyła się parada z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa. Były dużo skromniejsze i w obawie przed atakiem ukraińskich dronów. Putin skrytykował NATO za wykluczanie Rosji z grona tych państw, które pokonały nazistów w czasie II wojny światowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele, jedno pozostało niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, podkreśla prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Bosiak.
2: To jest zawód, to jest profesjonalny zawód, to są profesjonaliści, to trzeba się szkolić. To nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek. W tym się odnajdujemy i tyle.
0: Uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dzisiaj pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u. A patronat nad obchodami sprawowało Radio Katowice. My stulecie święta świętować będziemy w przyszłym roku. Patrole prewencyjne rozpoczynają kontrole na terenie parków krajobrazowych. Na Jurze są to patrole mieszane, które pojawiają się na obszarach cennych przyrodniczo, mówi Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
3: Patrole prewencyjne składają się zwykle z pracownika służby parku krajobrazowego, ze straży leśnej oraz z policji. Patrolujemy teren parku krajobrazowego Orlich Gniazd i obszarów przyległych. Skupiamy się na obszarach chronionych, głównie na rezerwatach, na obszarach Natura 2000.
0: Patrole prewencyjne na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego będą pojawiać się cyklicznie do końca października. Ósmoklasiści z całego regionu utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. To inicjatywa, która ma pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku na rozpoczynających się w poniedziałek testach. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Etiopii, mówi organizatorka Magdalena Wieczorek.
4: Zaangażowaliśmy się w taki projekt Zbiórka dla Tigraju. Chcemy wesprzeć budowę szkoły w Etiopii, szczególnie w tych terenach, które były dotknięte niedawną wojną.
0: Zajęcia powtórkowe prowadzili uczniowie 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Jutro poprawa pogody, bez deszczu i 22 stopnie. Popada znowu w poniedziałek.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To najpotężniejszy kataklizm w regionie od czasów II wojny światowej, mówił w rozmowie z Polskim Radiem burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie, miejscowości oddalonej o kilka kilometrów od Puszczy Solskiej. Pożar, który wybuchł tam we wtorek, strawił już około 500 hektarów lasu. Straż pożarna wciąż dogasza niektóre miejsca. Burmistrz Józefowa Roman Dziura nie pamięta tak trudnej walki z ogniem.
1: Służby robiły co mogły, to warunki niesłychanie trudne, to nasi strażacy jak opowiadali, co się działo, nie, i co oni przeżyli, że były momenty takie, że ten ogień no, przeskoczył za plecy i trzeba było ratować się ucieczką, zostawiając węże, zostawiając sprzęt.
0: Mieszkańcy nie zostali ewakuowani, choć jak przyznaje włodarz Józefowa, strażacy byli na to gotowi, a niektórzy mieszkańcy miasta wręcz o to zabiegali.
1: Bardzo przelękniona była miejscowość. Poziom zadymienia był tak potężny, że ludzie przychodzili i wręcz domagali się ewakuacji. Cały czas uspokajałem i strażaków, i mieszkańców, że na ten moment nie ma konieczności ewakuacji.
0: W pierwszym dniu akcji gaśniczej doszło do tragedii. Rozbił się samolot, biorący w niej udział zginął 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w tej sprawie. Iran zapowiada odwet na Stanach Zjednoczonych, jeśli statki będą narażone na dalsze ataki podczas zawieszenia broni. Waszyngton twierdzi, że czeka na odpowiedź Teheranu na propozycję zakończenia wojny. Skutki gospodarcze konfliktu nasilają się w obliczu braku długoterminowego porozumienia pokojowego.
2: Iran ostrzegł, że rozpocznie zmasowany atak na amerykańskie aktywa na Bliskim Wschodzie, jeśli jego okręty staną w obliczu kolejnych ataków na wodach otaczających się ślinę Ormuz. Pomimo zaostrzenia sytuacji, Donald Trump wciąż upiera się, że porozumienie o zawieszeniu broni z Iranem jest w mocy i że Waszyngton czeka na odpowiedź Teheranu na propozycję zakończenia wojny. Zawieszenie broni nie przyniosło jeszcze znaczącego przełomu w kwestii długoterminowego porozumienia pokojowego, chociaż wielokrotnie w ostatnim miesiącu było ono zapowiadane przez amerykańskiego prezydenta. Natomiast sekretarz stanu Marco Rubio spotkał się w sobotę na Florydzie z premierem Kataru, Altanim, który pełni również funkcję ministra spraw zagranicznych tego kraju Zatoki Perskiej. W komunikacie Departamentu Stanu podano jedynie, że obaj rozmówcy omawiali partnerstwo Kataru w szeregu kwestii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: 12 tysięcy firm w Polsce, kooperanci Polskiej Grupy Zbrojeniowej, może uzyskać nowe zlecenia dzięki środkom z programu SAFE. Jedna z tych firm to zakłady HC Gielski w Poznaniu, produkujące elementy do konstrukcji wykorzystywanych przez wojsko. Choć kondycja finansowa zakładu jest kiepska, pieniądze z unijnej pożyczki, a także konsolidacja z innymi zakładami w Poznaniu mogą dać impuls do rozwoju, mówi prezes Cegielskiego Grzegorz Szkaradek.
3: Kwestia połączenia tych dwóch zakładów na pewno jest szansą dla Cegielskiego, jak również dla WZMOT-ów, żeby no, w Poznaniu była jedna firma, która tak do tej pory Cegielski jest dumą Poznania.
0: Zakłady HC Gielski w Poznaniu zatrudniają około 350 osób. Spółka ma zostać połączona z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi serwisującymi czołgi i pojazdy pancerne.
4: To są aktualności jedynki.
0: Zwrócenie uwagi na trudny los bezpańskich zwierząt. To był cel protestu Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Jego uczestnicy maszerowali wczoraj ulicami 15 miast w Polsce. Organizatorka protestu w Katowicach, Barbara Gaudy-Krupińska, powiedziała, że sprawa bezpańskich zwierząt to duży problem w skali całego kraju.
5: Szacunkowo podaje się, że około 1 000 000 zwierząt w Polsce jest bezdomnych, z czego większość są to koty, które są jakby takimi pariasami systemu. Część schronisk dla bezdomnych zwierząt nie przyjmuje na przykład w ogóle kotów. My w tym momencie skupiamy się głównie na zwierzętach towarzyszących, psach i kotach, bo to one wypełniają schroniska.
0: Podczas protestu można było zapoznać się z działalnością Fundacji Prozwierzęcych i zaangażować się w pomoc na rzecz bezdomnych zwierząt. Na koniec Holandia i sposób na dzielenie się literaturą. Na ulicach miast i miasteczek stoją tysiące mini-bibliotek. Tworzą je mieszkańcy, aby przeczytane już książki oddać się w dobre ręce. Każdy, kto lubi czytać, najbliższą półkę z literaturą może znaleźć na specjalnej stronie internetowej albo na mapach w mediach społecznościowych.
6: Zamiast w bibliotece publicznej mieszkańcy osiedla New Sloten w Amsterdamie szukają perełek w tak zwanych mini-bibs. Na tej ulicy są trzy. Właściciele domów powiesili je dla nas wszystkich. Prawie co tydzień moje dzieci zaglądają do tej na rogu, aby znaleźć książki o zwierzętach. Sami też często zostawiamy na półce książki już przeczytane albo takie, z których nasze dzieci wyrosły.
7: animals.
6: Mini biblioteki to stojące lub wiszące na ścianach domów szafki. W najmniejszych mieści się co najwyżej 10 książek. Te największe są wielkości przystanku autobusowego. Zgromadzono w nich nawet do 200 tytułów. Dokładną lokalizację mini bibliotek można znaleźć na specjalnej stronie internetowej lub na interaktywnej mapie w mediach społecznościowych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Poranek gdzieniegdzie z przymrozkami, na szczęście z każdą kolejną godziną będzie już coraz cieplej. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni na Podlasiu do 20 na zachodzie kraju.
4: Jedynka. Polskie Radio.

zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Jest 22. Na początek Władimir Putin, który stwierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego, które odbyły się w Siemianowicach Śląskich. Licealiści zorganizowali w Katowicach powtórki dla ósmoklasistów, którzy w poniedziałek zaczynają egzaminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec współpracujący z rosyjskim biznesem Gerhard Schröder. Putin oznajmił też, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Dzisiaj w Moskwie odbyła się parada z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa. Były dużo skromniejsze i w obawie przed atakiem ukraińskich dronów. Putin skrytykował NATO za wykluczanie Rosji z grona tych państw, które pokonały nazistów w czasie II wojny światowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele, jedno pozostało niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, podkreśla prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Bosiak.
2: To jest zawód, to jest profesjonalny zawód, to są profesjonaliści, to trzeba się szkolić. To nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek. W tym się odnajdujemy i tyle.
0: Uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dzisiaj pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u. A patronat nad obchodami sprawowało Radio Katowice. My stulecie świętować będziemy w przyszłym roku. Patrole prewencyjne rozpoczynają kontrolę na terenie parków krajobrazowych. Na Jurze są to patrole mieszane, które pojawiają się na obszarach cennych przyrodniczo, mówi Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
3: Patrole prewencyjne składają się zwykle z pracownika służby parku krajobrazowego, ze straży leśnej oraz z policji. Patrolujemy teren parku krajobrazowego Orlich Gniazd i obszarów przyległych. Skupiamy się na obszarach chronionych, głównie na rezerwatach, na obszarach Natura 2000.
0: Patrole prewencyjne na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego będą pojawiać się cyklicznie do końca października. Ósmoklasiści z całego regionu utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. To inicjatywa, która ma pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku na rozpoczynających się w poniedziałek testach. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Etiopii, mówi organizatorka Magdalena Wieczorek.
4: Zaangażowaliśmy się w taki projekt Zbiórka dla Tigraju. Chcemy wesprzeć budowę szkoły w Etiopii, szczególnie w tych terenach, które były dotknięte niedawną wojną domową.
0: Zajęcia powtórkowe prowadzili uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Jutro poprawa pogody, bez deszczu i 22 stopnie. Popada znowu w poniedziałek.
5: Czy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. W Polsce może wkrótce stacjonować więcej wojsk amerykańskich. Prezydent Donald Trump powiedział Polskiemu Radiu o możliwym przeniesieniu żołnierzy z Niemiec.
6: Zdaniem Jarosława Sellina z PiSu Polska powinna wykorzystać taką okazję.
7: To jest zgodne z polskim interesem narodowym, jak najsilniejsza obecność amerykańska w Polsce.
8: Grzechem byłoby nie skorzystać z możliwości przejęcia wycofywanych z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy.
6: Dodaje Błażej Poboże z Kancelarii Prezydenta. Barbara Oliwiecka z Centrum zwraca uwagę, że nie możemy dać się skonfliktować z europejskimi sojusznikami.
9: Wierzę, że znajdziemy takie rozwiązanie, że będziemy rozmawiać i ze stroną niemiecką, i ze stroną amerykańską w interesie interesie Polski.
6: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba opowiada się za tym, aby w Europie, w tym w Polsce, wojska USA były jak najliczniejsze.
10: To również ma znaczenie dla planów ewentualnościowych, dla planów natowskich. Wojska amerykańskie również w Niemczech stanowią ważny element tego planu.
6: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
5: Wielką fetą na placu przed węgierskim parlamentem zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór nowego premiera. Péter Modiar przemawiał nie tylko do posłów, ale i do Węgrów zgromadzonych przed gmachem parlamentu.
11: Péter Modiar zarówno w parlamencie, jak i przed nim mówił, że najważniejsze jest pojednanie. Zwrócił się do tych, którzy nie głosowali na jego partię. Powiedzcie im, że ten kraj jest również ich, bo należy do wszystkich, że oni też są potrzebni, bo każdy jest potrzebny i że razem odbudujemy Węgry, bo nie ma prawicy, nie ma lewicy, są tylko Węgrzy. Powiedział Modiar. Razem z nim na placu było 140 reprezentantów partii TISO w parlamencie. Świętujemy teraz, ale od poniedziałku czeka nas mnóstwo pracy. Jestem bardzo szczęśliwa, że otrzymaliśmy tak wielki mandat od narodu, powiedziała Polskiemu Radiu posłanka Wiktoria Sztrompowa. W nadchodzącym tygodniu deputowani rozpoczną przesłuchanie kandydatów na ministrów rządu Pétera Modiara. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: Panująca w polskich lasach susza jest bardzo groźna, ostrzegają leśnicy. Wilgotność ściółki wynosi zaledwie kilka procent. Miało to wpływ na rozprzestrzenianie się ognia w Puszczy Solskiej. Po zimie w lasach jest brak retencji, tłumaczył w TVP Info Mariusz Kieczyński z Lasów Państwowych w Lublinie.
12: Na Lubelszczyźnie od czasu, kiedy znikł śnieg, kiedy mieliśmy pół metra śniegu, do dzisiaj praktycznie nie spadła ani kropla deszczu, więc w lasach jest bardzo, bardzo sucho, ale również rolnicy to odczuwają, więc myślę, że wszyscy użytkownicy środowiska naturalnego, czy to rolnicy, czy leśnicy, odczuwają ten sam problem.
5: Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie strawił około 500 hektarów lasu. Strażacy wciąż dogaszają niektóre miejsca.
1: To są aktualności jedynki.
5: W nich teraz Litwa, która jako drugi po Polsce kraj Unii Europejskiej podpisała umowę SAFE. W jej ramach do Wilna trafi prawie 6,5 miliarda euro.
13: Szef litewskiego resortu obrony Robertas Kaunas mówił, że środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój wojska. Mechanizm SAFE daje nam elastyczność, gdyż zmieniająca się sytuacja geopolityczna pozwala nam nieco dostosowywać budżet do nowych zagrożeń. Unijny komisarz do spraw obronności Andrius Kubilus podkreślał, że program SAFE wzmacnia przede wszystkim całą wschodnią granicę Unii Europejskiej. Flanka wschodnia broni całej Europy, dlatego potrzebuje ona solidarności i europejskiego wsparcia finansowego. SAFE jest właśnie wyrazem takiej solidarności. W ceremonii podpisania umowy wziął też udział Piotr Serafin, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet.
14: Z Wilna popłynął sygnał jedności, gotowości do wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa i obrony.
13: Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro ma trafić na Litwę w ciągu 3 miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: Na koniec powracamy do kraju. Nasi na boisko, ścieżka rozwoju młodych piłkarek i piłkarzy. To nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierania dzieci i młodzieży w sporcie. Głównym celem programu z budżetem prawie 29 milionów złotych jest pokazanie młodym osobom, w jaki sposób mogą stać się reprezentantami Polski, wyjaśnia minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
15: Przede wszystkim chodzi o to, aby rzeczywiście promować działania, które właśnie powodować będą to, że klubom sportowym, klubom piłkarskim będzie opłacało się inwestować w naszych reprezentantów. My inwestujemy tam, gdzie jest najlepszy proces szkoleniowy, czyli centralne ligi juniorów i juniorek. Pieniądze idą tam, gdzie kluby najlepiej szkolą.
5: Ministerstwo Sportu stawia też na infrastrukturę. Program Szatnia na Medal to możliwość uzyskania dofinansowania na zbudowanie lub zmodernizowanie wspomnianej szatni. Chodzi o to, by młodzi piłkarze od początku gry mieli odpowiednie warunki do treningów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Niedziela będzie pogodna w większości regionów. Przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie. Na termometrach przeważnie kilkanaście stopni, od 11 na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1005 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco. Ej, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej, bistro, Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Wszędzie wszyscy wszystko. Ej, bistro,

0: Jest 22. Na początek Władimir Putin, który stwierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego, które odbyły się w Siemianowicach Śląskich. Licealiści zorganizowali w Katowicach powtórki dla ósmoklasistów, którzy w poniedziałek zaczynają egzaminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec współpracujący z rosyjskim biznesem Gerhard Schröder. Putin oznajmił też, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Dzisiaj w Moskwie odbyła się parada z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa. Były dużo skromniejsze i w obawie przed atakiem ukraińskich dronów. Putin skrytykował NATO za wykluczanie Rosji z grona tych państw, które pokonały nazistów w czasie II wojny światowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele, jedno pozostało niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, podkreśla prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak.
2: To jest zawód, to jest profesjonalny zawód, to są profesjonaliści, to trzeba się szkolić, to nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek, w tym się odnajdujemy i tyle.
0: Uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dzisiaj pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u. A patronat nad obchodami sprawowało Radio Katowice. My stulecie święte będziemy w przyszłym roku. Patrole prewencyjne rozpoczynają kontrolę na terenie parków krajobrazowych. Na Jurze są to patrole mieszane, które pojawiają się na obszarach cennych przyrodniczo, mówi Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
3: Patrole prewencyjne składają się zwykle z pracownika służby parku krajobrazowego, ze Straży Leśnej oraz z policji. Patrolujemy teren parku krajobrazowego Orlich Gniazd i obszarów przyległych. Skupiamy się na obszarach chronionych, głównie na rezerwatach, na obszarach Natura 2000.
0: Patrole prewencyjne na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego będą pojawiać się cyklicznie do końca października. Ósmoklasiści z całego regionu utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. To inicjatywa, która ma pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku na rozpoczynających się w poniedziałek testach. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Etiopii, mówi organizatorka Magdalena Wieczorek.
4: Zaangażowaliśmy się w taki projekt Zbiórka dla Tigraju. Chcemy wesprzeć budowę szkoły w Etiopii, szczególnie w tych terenach, które były dotknięte niedawną wojną domową.
0: Zajęcia powtórkowe prowadzili uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Jutro poprawa pogody, bez deszczu i 22 stopnie. Popada znowu w poniedziałek.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński, dzień dobry. Peter Modziar, nowym węgierskim premierem, lider partii TISA, zapowiada rozliczenia poprzedniej władzy. Sanepid potwierdza, jest pierwsza osoba w Polsce pod nadzorem z powodu hantawirusa.
7: Masz kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie.
6: Martwy wieloryb znaleziony na brzegu Bałtyku blisko ujścia Wisły. Jaki to gatunek, to wyjaśnią badania próbek DNA. To był historyczny dzień dla Węgier. Zmiana władzy w tym kraju stała się faktem. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało Petera Modiara nowym premierem. Następca Viktora Orbána następnie złożył przysięgę. Ja, Peter Modiar, przysięgam, że będę wierny Węgrom i konstytucji. Będę przestrzegać przepisów prawa i dbać o ich przestrzeganie przez innych. Urząd premiera będę sprawować dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg. Peter Modiar przemawiał później w parlamencie, między innymi zapowiedział rozliczenia poprzedniej władzy. Ponownie wezwał prezydenta Tamasa Sulyoka do dymisji. Podkreślił też, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. W ostatnich wyborach partia Modiara, TISA, wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Lada chwila ma przybyć do portu na Teneryfie. Do kanaryjskiej wyspy zbliża się wycieczkowiec Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego dla ludzi hantawirusa. 8 osób zachorowało, 3 z nich zmarły. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Polskie MSZ informowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Tymczasem w naszym kraju jest pierwsza osoba objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Tę informację potwierdził główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: Ona się de facto obserwuje sama, czyli masz kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie telefonicznym, bo taka jest zasada. I gdy się coś medycznie, zdrowotnie z tą osobą działo, to oczywiście zgłasza się do specjalisty z kraju, gdzie jest, a my o tym wiemy.
6: Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku wycieczkowego Hondius. Hantawirus najczęściej przenoszony jest przez gryzonie oraz kontakt z ich odchodami śliną lub moczem. Martwy wieloryb w wodach polskiego Bałtyku. Zwierzę w stanie znacznego rozkładu znaleziono na plaży w Mikoszewie na terenie rezerwatu Mewia Łacha. To okolice ujścia Wisły. Nie wiadomo, jakiego jest gatunku. Odpowiedź mają dać próbki DNA, które prawdopodobnie zostaną pobrane dziś. Kilkumetrowe zwierzę ma zostać zabrane z plaży. Sytuację utrudnia fakt, że martwy wieloryb leży zaledwie kilka metrów od ptasich gniazd. Na obecnie trwa okres lęgowy. 500 hektarów lasu spłonęło od wtorku w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Wcześniej straty szacowano na 300 hektarów. Strażacy wciąż dogaszają torfowiska w puszczy. Wkrótce sprawdzone tereny przejmie Nadleśnictwo Józefów, poinformował lubelski komendant wojewódzki Straży Pożarnej, nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
9: Część terenu jest sprawdzana pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie, będziemy to dozorować w tym momencie naszymi siłami.
6: Akcja gaśnicza w puszczy trwała od wtorku. Tego samego dnia rozbił się samolot biorący udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
10: To są aktualności jedynki.
6: Napis Okupanci 45 na pomniku żołnierzy Armii Czerwonej w Bydgoszczy. Nieznany sprawca namalował go czerwoną farbą. Pomnik stoi na cmentarzu przy ulicy Artyleryjskiej. Są tam pochowani żołnierze, którzy brali udział w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu 1945 roku. Sprawę wyjaśnia policja. Diamentowa batuta, prestiżowa nagroda Polskiego Radia dla Wojciecha Rajskiego. Wybitny dyrygent i pedagog, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, odebrał ją w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Uroczystość odbyła się podczas wyjątkowego koncertu Ludzie Orkiestry.
11: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury. Nagrodę Wojciechowi Rajskiemu wręczył redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
12: Dziś w roku ogłoszonym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Polskiego Radia chcemy bardzo mocno podziękować maestro Wojciechowi Rajskiemu za jego pracę z i dla Orkiestry Polskiego Radia.
11: Maestro Wojciech Rajski nagrodę dedykował Orkiestrze Polskiego Radia.
13: Bez tej orkiestry nie było na pewno tej nagrody. Dyrygent sam nie znaczy nic.
11: Diamentowa batuta została wręczona po raz 14. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
15: Pogoda.
6: Dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur i miejscami przelotny deszcz na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
15: Klimat.
6: Umiarkowana jakość powietrza w Otwocku. W pozostałych miejscach kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 4% energii elektrycznej. Od 13 do 14 jest zalecane zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, przeważnie średnie. W niektórych miejscach jest duże, w niektórych małe.
15: Jedynka. Polskie Radio.

DSM-u, nie, to było troszeczkę brzydkie. I cię dominuję, a wiem, no bo sprawdzałem w naszej krzyżówce genetycznej. Ej, wyglądasz ślicznie jak marwar kuczyki albo dwa kucyki. Ty to mi

czy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Jest godzina 7. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Śląscy strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej, gdzie pomagali w gaszeniu pożaru lasu. Pożar, pokaz mody inspirowany historią Wielkiego Pieca Huty Pokój zorganizowano w Rudzie Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, witam i zapraszam. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Potwierdza to główny inspektorat sanitarny. Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na pokładzie którego wykryto ognisko groźnego szczepu hantawirusa występującego w Ameryce Południowej. Nie żyją 3 osoby. Kilka kolejnych zachorowało. Śląscy strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Pomagali kolegom w gaszeniu wielkiego pożaru lasu, w wyniku którego spłonęło 500 hektarów drzewostanu. Pożar jest już opanowany, dlatego możliwy jest powrót do jednostek około 80 strażaków z województwa śląskiego, którzy działali w ramach kompanii SOŁA, mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej.
2: 21 samochodów, w tym tak zwane magistrale wodne, czyli systemy zaopatrzenia wodnego na duże odległości, tworzone z węży gaśniczych na potrzeby wielkopowierzchniowych pożarów. Działania śląskich strażaków podczas gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej polegały na zbudowaniu 3-kilometrowej magistrali przez las oraz gaszeniu zarzewi ognia.
0: W kulminacyjnym momencie w akcję gaśniczą było zaangażowanych 1100 strażaków z całej Polski. Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele. Jedno jest niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, mówi prezes zarządu WOPR-u Paweł Błasiak.
3: To jest zawód. To jest profesjonalny zawód. To są profesjonaliści. To trzeba się szkolić. To nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek. W tym się odnajdujemy i tyle.
0: Uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dziś pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Pokaz mody Alchemia Wielkiego Pieca inspirowany historią Huty Pokój zorganizowano wieczorem w Rudzie Śląskiej na centralnym placu miasta. Autorką kolekcji jest Joanna Decowska, która w swoich projektach łączy nowoczesną modę ze śląską tradycją. Użyła m.in. stempli zrobionych z oryginalnych stopnic z huty.
4: Jest fajnie. Mediolan, co tam Mediolan? Ruda Śląska, to jest to. Zawsze swoje projekty traktuję jak dzieci. To są moje dzieci, ja kocham je wszystkie. Nie da się tak samo ich kochać, ale tak samo mocno na pewno.
0: Strojom inspirowanym przemysłem towarzyszyła biżuteria autorstwa Arnolda Jerzyny.
5: Przede wszystkim tutaj nasz krajobraz, myślę, że to jest taki bodziec, który mnie inspiruje każdego dnia. Wstaję, otwieram okno i widzę nasz krajobraz. Przede wszystkim stal i węgiel.
0: Pokaz mody odbył się w ramach projektu rewitalizacji Wielkiego Pieca Huty Pokój, który już w przyszłym roku stanie się nową przestrzenią miejską dla sztuki, edukacji i spotkań mieszkańców. Nie wiem, jaka pogoda w Mediolanie. U nas dziś pogodnie, słonecznie, bez opadów. Temperatura do 22 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 dzień maja. Minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Do Teneryfy zbliża się wycieczkowiec, na którym wykryto ognisko hantawirusa. Jest plan ewakuacji pasażerów. Nie 300, a 500 hektarów lasu spłonęło w Puszczy Solskiej. Strażacy dogaszają torfowiska. Nowy premier Węgier zaprzysiężony. Jutro początek przesłuchań kandydatów na ministrów. W ciągu godziny statek wycieczkowy Hondius dotrze na Teneryfę. Na pokładzie potwierdzono 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. W tej chwili nie ma nikogo z objawami zakażenia, zarówno wśród pasażerów, jak i załogi, poinformowała szefowa WHO do spraw chorób zakaźnych Maria van Kerkhove. Małe łódki będą przewozić pasażerów w grupach do doku. Przeprowadzone zostaną badania lekarskie. Jeśli u kogokolwiek wystąpią objawy, zostanie on natychmiast skierowany do samolotu ewakuacji medycznej i przewieziony do Holandii. Tam otrzyma opiekę. Osoby zdrowe zostaną przetransportowane do krajów, z których pochodzą, samolotami, które są organizowane przez te państwa. Hiszpańska ministra zdrowia poinformowała wcześniej, że jako pierwsi pokład opuszczą Hiszpanię, następnie reszta załogi i pasażerów podzielonych według narodowości. Statek popłynie potem do Holandii, gdzie zostanie zdezynfekowany. Obywatel Polski został objęty nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Osoba ta mogła mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca. Nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski przypomniał w TVP Info, że hantawirus zwykle nie przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego zachorowania kończą się najczęściej na jednej osobie.
2: Najczęściej zarażamy się w momencie, kiedy uprzątamy odchody gryzoni, myszy, szczurów, nornic, kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia magazynowego, gdzie jest wyraźnie wyczuwalny zapach odchodów gryzoni, wtedy powinniśmy założyć maseczkę typu FP2, wtedy jesteśmy bezpieczni, bo nie ma innej drogi wniknięcia tego wirusa do naszego organizmu.
1: Choroba początkowo przypomina grypę, ale może szybko doprowadzić do niewydolności oddechowej. 500 hektarów lasu spłonęło od wtorku w Puszczy Solskiej. Wcześniej mówiło się o 300 hektarach. Sytuacja stabilizuje się, ale trwa sprawdzanie terenu pod kątem zarzewi ognia. Strażacy wciąż dogaszają torfowiska. Nadbrygadier Zenon Pisiewicz zapowiada, że straż wkrótce przekaże sprawdzone tereny nadleśnictwu.
3: Część terenu jest sprawdzana jakby już pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może być jeszcze niebezpieczeństwo takie, że może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie, będziemy to dozorować w tym momencie naszymi siłami.
1: Akcja gaśnicza puszczy trwała od wtorku. Wielką fetą na placu przed węgierskim parlamentem zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór nowego premiera. Péter Modiar przemawiał nie tylko do posłów, ale i do Węgrów zgromadzonych przed gmachem parlamentu.
4: Péter Modiar zarówno w parlamencie, jak i przed nim mówił, że najważniejsze jest pojednanie. Zwrócił się do tych, którzy nie głosowali na jego partię. Powiedzcie im, że ten kraj jest również ich, bo należy do wszystkich. Że oni też są potrzebni, bo każdy jest potrzebny. I że razem odbudujemy Węgry, bo nie ma prawicy, nie ma lewicy, są tylko Węgrzy. Powiedział Modiar. Razem z nim na placu było 140 reprezentantów partii TISO w parlamencie. Świętujemy teraz, ale od poniedziałku czeka nas mnóstwo pracy. Jestem bardzo szczęśliwa, że otrzymaliśmy tak wielki mandat od narodu, powiedziała Polskiemu Radiu posłanka Wiktoria Sztrąpowa. W nadchodzącym tygodniu deputowani rozpoczną przesłuchanie kandydatów na ministrów rządu Pétera Modiara. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Litwa podpisała umowę na program SAFE. Do Wilna trafi prawie 6,5 miliarda euro. Litewski minister obrony Robertas Kaunas zapowiada, że środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na armię. Mechanizm SAFE daje nam elastyczność, gdyż zmieniająca się sytuacja geopolityczna i bezpieczeństwa pozwala nam nieco dostosowywać budżet do nowych zagrożeń. Mówię tutaj o potrzebie wzmacniania obrony poprzez tworzenie rozwiązań antydronowych. Dzięki SAFE nasze krajowe środki i budżet zyskują większą elastyczność i możliwość szybszego reagowania. Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro ma trafić na Litwę w ciągu 3 miesięcy. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Norbert Michalak.
5: W jednym z najciekawszych meczów 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe Górnika Zabrze 2-0. Przez to Górnik skomplikował sobie sytuację w walce o mistrzowski tytuł, którego coraz bliżej są piłkarze Lecha Poznań, mówi obrońca zespołu Zabrza Paweł Bochniewicz.
6: No byliśmy lepsi, no czułem to z boiska, że jesteśmy lepsi, ale no rzeczywiście brawa dla Zagłębia z jakim poświęceniem i jak efektywnie się bronili w polu karnym szczególnie. Naprawdę było trudno znaleźć jakieś przestrzenie pomiędzy liniami. Na pewno brakowało nam trochę szczęścia w niektórych sytuacjach, pewnie piłka by się odbiła troszkę w lewo, troszkę w prawo i tą bramkę byśmy strzelili i wtedy ten mecz byłby pewnie zupełnie inny.
5: W innych meczach Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1, a Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Szczecin 3-2. Polscy żużlowcy wywalczyli srebrne medale drużynowych Mistrzostw Europy. W zawodach rozgrywanych w Rzeszowie wygrali z Duńczykami brąz dla reprezentacji Szwecji. W Rzeszowie wygrali Duńczycy brąz dla reprezentacji Szwecji. Wynik biało-czerwonych komentuje lider kadry Bartosz Zmarzlik.
7: Zdobyliśmy jakby drużyna srebrny medal i należy się z tego cieszyć, bo medal zawsze jest medal, nie zawsze świeci słońce i złote medale same nie przychodzą. Gratulacje dla Danii i Szwecji, myślę, że parę fajnych wyścigów było i robione jest wszystko, żeby nie za bardzo pomóc Polakom, to na pewno, ale to tak żartobliwie, mamy dobry zespół, czy ten, czy inny.
5: Oprócz Bartosza Zmarzlika w polskim składzie jechali jeszcze Bartosz Bańbor, Przemysław Pawlicki, Bartłomiej Kowalski i Wiktor Przejemski. Sensacją zakończył się mecz trzeciej rundy tenisowego turnieju w Rzymie. Rozstawiona z jedynką liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka przegrała z Rumunką Soraną Cristeą 6-2, 3-6, 5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i 14 minut. Wcześniej odpadła też obrończyni tytułu Jasmine Paolini. Dziś w spotkaniu trzeciej rundy zagra Iga Świątek i rywalką będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto.
1: Ranek słoneczny. Na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam niewykluczony przelotny deszcz. Po południu chmur przebędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam też może padać. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około 18 będzie w centrum, do 20 na zachodzie.
8: Autopromocja.
9: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
10: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
9: A jak nas pokropi, to urośniemy.
10: No właśnie, to się tak mówiło.
9: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
10: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju, umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzieniegdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów, już No, cieplej się zrobi tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
9: Na prognozę na zimnych ogrodników już tam coś wiadomo?
10: Masz no już jakąś? Wiadomo, no będzie zimno.
9: Będzie zimno.
10: Zimno i deszczowo. No.
9: Czyli tradycji musi stać się zadość.
10: Oczywiście.
9: Dariusz Schmidt, bardzo ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
10: Nawzajem, dzięki.

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Trębski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick DePan, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.

ci noc.

miastem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon, poza tym nic więcej.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok grzejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

próbuję się wyleczyć z ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok mrzejszych uzależnień. Teraz milcz, ja tymczasem.

0: Jest godzina 8. W informacjach za chwilę główny inspektor sanitarny o hantawirusie. Technik cyberbezpieczeństwa, taki kierunek pojawi się w przyszłym roku szkolnym w zespole szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. Drugie w tym roku targi staroci odbędą się w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Statek wycieczkowy MV Hondius wpłynął do portu na Teneryfie. Na pokładzie wycieczkowca odnotowano 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski przypomina, że hantawirus zwykle nie przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego zachorowania kończą się najczęściej na jednej osobie.
2: Najczęściej zarażamy się w momencie, kiedy uprzątamy odchody gryzoni, myszy, szczurów, nornic, kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia magazynowego, gdzie jest wyraźnie wyczuwalny zapach odchodów gryzoni, wtedy powinniśmy założyć maseczkę typu FP2, wtedy jesteśmy bezpieczni, bo nie ma innej drogi wniknięcia tego wirusa do naszego organizmu.
0: Choroba początkowo przypomina grypę, pojawia się gorączka, bóle mięśni i osłabienie, potem może to doprowadzić do niewydolności oddechowej.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Technik cyberbezpieczeństwa, taki kierunek pojawi się po raz pierwszy w przyszłym roku w zespole szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. Jutro rusza rekrutacja. To jeden z nowych zawodów wprowadzonych do systemu oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Odpowiedź na rosnące zagrożenie w sieci i zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. Uczniowie nauczą się reagowania na ataki hakerskie, sposobów zabezpieczania sieci i systemów informatycznych, a także programowania bezpiecznych aplikacji. Drugie w tym roku targi staroci odbędą się w Cieszynie. Organizują je Cieszyński Ośrodek Kultury, Dom Narodowy i Cieszyński Klub Hobbystów. Impreza regularnie przyciąga do miasta miłośników różnych używanych przedmiotów, antyków i bibelotów. Można tam znaleźć obrazy, radia, książki, płyty, porcelany, lampy czy zegary. Targi staroci odbywają się w Cieszynie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca do października na targowisku miejskim. Prezydent Karol Nawrocki, nie podpisując ustawy o wdrażaniu programu SAFE, dał się wciągnąć w grę polityczną, w której naraził się wielu środowiskom, w tym także wojskowym. Mówił w Radiu Katowice prawnik z klubu jagiellońskiego mecenas Tomasz Turejko. Jak dodał, w tej sprawie ustawa wcale nie była konieczna.
3: Polskie prawo przewiduje zaciąganie kredytów i pożyczek przez rząd, bez udziału prezydenta i bez udziału parlamentu. Więc to była zagrywka wymierzona przeciwko Karolowi Nawrockiemu.
0: Tomasz Turejko dodał, że było to sprytne posunięcie Donalda Tuska.
3: Ta ustawa według mnie była po to przedłożona do prezydenta, że prezydent jej nie podpisał i wystawił się jako ten główny winowajca blokujący finansowanie polskich sił zbrojnych, jako ten, który niszczy pewien kompromis, ale też pewien konsensus, jeżeli chodzi o politykę obronną.
0: W piątek Polska podpisała z Komisją Europejską umowę w sprawie programu zbrojeniowego SAFE. Podpisy pod dokumentem złożyli ministrowie Władysław Kosiniak-Kamysz i finansów Andrzej Domański. O pogodzie teraz. Dziś w regionie będzie słonecznie i ciepło. Temperatura do 22 stopni.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 maja. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wycieczkowiec z zakażonymi hantawirusem na Teneryfie. Mieszkańcy wyspy wykupują maseczki i płyny do odkażania rąk. Bezpieczeństwo państwa powinno być wyjęte poza spór polityczny, mówi nowy szef BBN-u. Gwiazdy na otwarciu mundialu. Listę muzyków ogłosiła FIFA. Do portu na Teneryfie wpłynął wycieczkowiec, na pokładzie którego stwierdzono przypadki hantawirusa. Pierwsi pasażerowie wkrótce mają zostać przetransportowani na ląd. Mieszkańcy wyspy nie ukrywają obaw. Ludzie kupują więcej maseczek i odkażaczy do rąk. Nie jest to szczyt, ale oczywiście jakiś wzrost. Niektórzy zamierzają wyjechać w inne części wyspy w najbliższych dniach. Szczerze, trochę się boję, nie zaprzeczam temu. Cały czas mamy w głowie obraz poprzedniej pandemii, ale musimy pomóc, nie możemy ich tam zostawić. Nikt nie chce tego robić, więc nie mamy wyboru. Minister zdrowia Hiszpanii przekazała, że statek pozostanie na kotwicy. Transport pasażerów na ląd odbędzie się łodziami. Po zejściu zostaną przebadani przez lekarzy. Żaden z nich według zapewnień ministerstwa nie ma objawów. Jako pierwsi pokład opuszczą Hiszpanie, którzy trafią na kwarantannę do szpitala wojskowego w Madrycie. Obywatele innych krajów zostaną przetransportowani samolotami ewakuacyjnymi do ich rodzimych państw. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki zapowiada, że jego priorytetem będzie budowanie strategii odporności kraju z udziałem wojska, służb mundurowych i społeczeństwa. Zaznacza, że kwestia bezpieczeństwa Polski powinna być wyjęta poza spór polityczny. Nie ma co do tego dyskusji, natomiast jeżeli kwestie bezpieczeństwa będą wykorzystywane politycznie i będą miały na celu uderzenie w głowę państwa, wtedy reakcja BBN-u będzie adekwatna, powiedział Bartosz Grodecki w telewizji Republika. Jutro formalnie rozpocznie pracę w biurze. Nominację od prezydenta na nowego szefa BBN-u dostał w piątek. Znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim obiekt to według wstępnych ustaleń żandarmerii rosyjski dron wojskowy. Służył do obserwacji. Spadł wczoraj na pole rzepaku we wsi Osieka. Choć nikomu nic się nie stało, to jak mówili okoliczni mieszkańcy, czuć było delikatny strach.
6: W nocy człowiek śpi, nie wiadomo co nad głową lata, może w każdej chwili mógł spać w każde jedno miejsce, czy tu. No bardzo sąsiedzi są zaniepokojeni tym wydarzeniem, co się wydarzyło w Osiece.
7: No trochę czułem niebezpieczeństwo, ale czułem bardziej zaskoczenie, że to właśnie na moim polu się to się stało.
5: Dron jest w laboratorium kryminalistycznym żandarmerii wojskowej, gdzie dalej będzie badany. Lider partii TISA, Péter Módiar, nowym premierem Węgier. Obiecuje zmiany, pojednanie, ale i sprawiedliwość. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi słuchało przed węgierskim parlamentem nowego szefa rządu. Dla nich to był dzień zmiany systemu. Cóż, może być tylko lepiej. Nie sądzę, żeby mogło być gorzej. Nasze zaufanie pokładamy w Módiarze. Jeśli spełni wszystko, co obiecał, to cały mój szacunek zawsze będzie należał do niego. Péter Módiar zastąpił na stanowisku premiera odsuniętego po 16 latach rządów Viktora Orbana. FIFA ogłosiła listę muzyków, którzy wystąpią podczas inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w każdym z krajów gospodarzy. Rozpoczynający się w czerwcu mundial zostanie rozegrany w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
8: Lista artystów, którzy wystąpią przed pierwszymi spotkaniami w każdym z krajów, jest bardzo długa. Oprawą artystyczną meczu otwarcia całego turnieju, w którym 11 czerwca na stadionie Azteca w Meksyku zmierzą się reprezentacje gospodarzy z RPA. Zapewnią Tyla, a także wokaliści Alejandro Fernandez, Danny Ocean czy Belinda oraz zespoły Los Angeles Azules i Mana. Katy Perry wystąpi 12 czerwca na stadionie SoFi w Los Angeles, tuż przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych. W ceremonii poprzedzającej spotkanie USA z Paragwajem wezmą udział raperzy Future, Lisa, piosenkarka Kanita, wokalista i raper Rima. Podczas meczu otwarcia Kanady przeciwko Bośni i Hercegowinie, który odbędzie się na stadionie w Toronto, wystąpią m.in. wokaliści Alanis Morissette czy Michael Bublé. Shakira, kolumbijska wokalistka, ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich Mistrzostw Świata. Piosenka Daj Daj została oficjalnym, najważniejszym przebojem zbliżającego się mundialu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Serwis sportowy, Norbert Michalak.
9: Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w meczu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Bernardo Vital, który strzelił gola w 90. minucie. Dzięki temu Jaga wskoczyła na drugie miejsce w tabeli, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
10: Gratulacje i podziękowania dla zespołu za generalnie bardzo dobry mecz i walkę do końca, bo myślę, że w tym momencie, kiedy straciliśmy bramkę na 2-2, biorąc pod uwagę, jaką mamy rundę, ile już rozczarowań, do końca wierzyliśmy w to zwycięstwo i życie nam oddało i tak jest w piłce, że dwa tygodnie temu tutaj musieliśmy przełknąć tą gorycz porażki w ostatnich minutach, a dwa tygodnie później to my cieszymy się z takiej okoliczności. To jest w piłce piękne.
9: W innych meczach Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1, a Zagłębie Lubin wygrało na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 2-0. Tymczasem piłkarskie derby Pragi zakończyły się chaosem i zamieszkami. W końcówce meczu na murawę stadionu Slavii wbiegli kibice gospodarzy, którzy zaatakowali piłkarzy Sparty.
11: Był doliczony czas w meczu Slavii ze Spartą. Gospodarze prowadzili 3-2, a wynik zapewniał im mistrzostwo kraju. To wtedy na murawę wtargnęło kilkuset przedwcześnie świętujących tytuł kibiców. Wiadomo o co najmniej jednym piłkarzu Sparty zaatakowanym przez chuliganów, jednak policja będzie jeszcze analizować zapis z kamer. Na razie prowadzi postępowanie pod kątem zakłócania porządku publicznego. Kibice Slavii obrzucili też racami sektor gości. Mecz został przerwany, a zawodnicy obu drużyn zeszli do szatni. Niedługo później piłkarze Sparty bezpiecznie opuścili stadion autokarem. Slavii grozi teraz walkover. Do zachowania kibiców odniosły się władze klubu. Atak na piłkarzy był przekroczeniem wszelkich granic. Przepraszamy Spartę. Z pokorą przyjmiemy karę od organów dyscyplinarnych i zrobimy wszystko, aby winni nie dostali się już na stadion, napisał w oświadczeniu prezes Slavii Jarosław Twerdzik. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
9: Na koniec jeszcze koszykówka, ta w najlepszym wydaniu, czyli NBA. Broniący tytułu koszykarze Oklahoma City Thunder pokonali w Los Angeles zespół Lakers 131-108 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą już 3-0 w półfinale strefy zachodniej strefy zachodniej. W innym meczu, ale na wschodzie, Cleveland Cavaliers wygrali z Detroit Pistons 116-109. W tej parze tłoki prowadzą 2-1.
5: Niedzielny poranek słoneczny. Na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam miejscami przelotny deszcz. Po południu chmur przebędzie też na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam też może popadać. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
14: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
13: A jak nas pokropi, to urośniemy.
14: No właśnie, to się tak mówiło.
13: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
14: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju, umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzie nie, gdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów. Już no, cieplej się zrobi, tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
13: A prognozę na zimnych ogrodników, już tam coś wiadomo?
14: Masz no już jakąś... wiadomo, no będzie zimno.
13: Będzie zimno.
14: Zimno i deszczowo.
13: Czyli no. Tradycji musi stać się zadość.
14: Oczywiście.
13: Dariusz Schmidt, bardzo ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
14: Nawzajem, dzięki.

0: Jest dziewiąta. Już jutro prawie 400 tysięcy młodych ludzi przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Wyciąg pasieki w Wiśle będzie dziś areną wiśleńskiego wygonu. W kaletańskiej Zielonej odbędzie się bieg w ramach ogólnoświatowej akcji charytatywnej Wings for Life.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się jutro dla ponad 393 tysięcy uczniów. Choć tego sprawdzianu nie da się nie zdać, to od jego wyniku zależy to, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdający. Jutro sprawdzian z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski mówi, że sprawdzian ten składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza czytanie ze zrozumieniem, druga to dłuższa wypowiedź.
2: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie. No i każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
0: Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w terminie podstawowym, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym od 8 do 10 czerwca.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Wyciąg pasieki w Wiśle będzie dziś areną wiślańskiego wygonu, czyli obrzędu nawiązującego do beskidzkich tradycji pasterskich i rozpoczęcia sezonu wypasu owiec. W programie znalazł się m.in. tradycyjny wygon owiec na pastwiska oraz występy. Będą też pokazy serowarstwa, a także degustacje potraw regionalnych, pokaz wyrabiania masła. Będą także stoiska z rękodziełem. Początek w południe. Kolejne sportowe wydarzenie dziś w Katowicach. Z tego powodu od około 11.30 przez dwie godziny pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej kursującej w stolicy województwa śląskiego muszą się liczyć z dużymi zmianami. Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3: Zmiany obejmują prawie 20 linii autobusowych i sprowadzają się do modyfikacji tras tychże linii. Dla pasażerów oznacza to, że niektóre przystanki zostaną wyłączone z obsługi, a w zamian za nie będą obsługiwane inne.
0: Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej GZM-u. W kaletańskiej Zielonej wokół zbiornika wodnego odbędzie się bieg w ramach ogólnoświatowej akcji charytatywnej Wings for Life. Jej celem jest wsparcie fundacji o tej samej nazwie, działającej na rzecz badań nad metodami leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. To wyjątkowy globalny wyścig przeznaczony dla biegaczy. Zamiast dążyć do mety, zawodnicy ścigają się z wirtualnym samochodem pościgowym. Bieg na 4-kilometrowej pętli wokół zbiornika Zielonej startuje o 13. Dziś w regionie będzie słonecznie i ciepło. Temperatura do 22 stopni.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 maja. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie ustały ani ataki na froncie, ani uderzenia dronami. Strona ukraińska informuje o łamaniu rozejmu przez Rosję. Turyści mogą rezygnować z wakacji na Teneryfie. Obawia się tego przewodniczka po wyspie, po tym jak dotarł tam statek Hondius. Europejskie koncerny naftowe wzbogaciły się na wojnie w Iranie, podają The Economist i Reuters. Rosjanie wielokrotnie naruszyli ogłoszone przez siebie zawieszenie broni. Atakowali ukraińskie siły na froncie, uderzali też za pomocą dronów. Trzydniowy rozejm miał obowiązywać z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa.
6: Ukraińscy wojskowi przekazali, że w sobotę, czyli w dniu tak zwanego zawieszenia broni, Rosjanie szturmowali ukraińskie pozycje na froncie ponad 120 razy. Na terenach przyfrontowych atakowali też cywilów głównie za pomocą małych dronów FPV. W obwodzie zaporowskim zabili jednego i ranili trzech cywilów. Rosjanie 9 maja ograniczyli liczbę wypuszczanych na terytorium Ukrainy dalekosiężnych bezzałogowców. Użyli 27 takich maszyn. Jedna z nich w nocy uderzyła w blok mieszkalny w Charkowie. Wśród poszkodowanych są dzieci. Zawieszenie broni, które Rosjanie naruszają, a które sami postulowali, potwierdził w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych. Miało obowiązywać 9, 10 i 11 maja. Kijów zapowiedział, że będzie postępował symetrycznie wobec działań Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Rankiem do Teneryfy dopłynął wycieczkowiec, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa. 3 osoby zmarły. Obecnie nikt na pokładzie nie ma objawów. Przewodniczka po Teneryfie, Jessica Anna Szczęsne, mówiła w TVP Info, że przybycie statku na wyspę może skłonić turystów do odwołania wyjazdów.
7: W zeszłym roku odwiedziło nas 7,5 miliona turystów tylko na Teneryfie i to jest głównie przyczyną tego, że większość mieszkańców nie była za tym, aby przeprowadzić tą akcję ewakuacyjną, bo w tym momencie o tym się mówi na całym świecie. Turyści, którzy mają zaplanowane wakacje na Teneryfie, bardzo możliwe, że właśnie teraz zastanawiają się nad tym, aby zmienić swój kierunek.
5: Pierwsi pasażerowie wycieczkowca właśnie powinni schodzić na ląd. Najpierw zrobią to obywatele Hiszpanii, a następnie reszta. Samoloty ewakuacyjne zabiorą pasażerów do Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i Irlandii. Unia Europejska udostępni również 2 samoloty dla pozostałych obywateli z Europy, którzy płynęli statkiem. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania również potwierdziły wysłanie samolotów. Europejskie koncerny naftowe mocno zarobiły na wojnie w Iranie. Według The Economist i Reutersa ich wyniki są lepsze niż wyniki amerykańskich rywali. Powodem są handel ropą, zabezpieczenia cenowe i położenia aktywów.
8: Największa różnica dotyczy handlu ropą. Koncerny BP, Shell i Total Energies przez lata zbudowały duże działy tradingu i dlatego w czasie wojny mogą kupować i sprzedawać ropę oraz paliwa tam, gdzie brakuje dostaw. BP podał za pierwszy kwartał ponad 3 miliardy dolarów zysku, czyli ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej. Total Energies zanotował ponad 5 miliardów dolarów zysku. Amerykańskie koncerny mają większą produkcję, ale słabsze możliwości handlowe. The Economist pisze też o stratach księgowych na zabezpieczeniach cenowych. Chevron i Exxon musiały je rozpoznać od razu, gdy ceny ropy gwałtownie wzrosły, a to osłabiło ich kwartalne wyniki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
5: Ślady. Dokument o tragedii kobiet w czasie wojny w Ukrainie będzie można zobaczyć podczas niedzielnych pokazów festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Przedstawia historię 6 kobiet, które są ofiarami przemocy seksualnej żołnierzy rosyjskich, mówi producentka Izabela Wójcik.
9: Jest świadectwem tych kobiet, które zdecydowały się mówić, jest wołaniem o wsparcie i też nazwaniem po imieniu tego, co się dzieje. Przemoc seksualna jest traktowana jako broń wojenna w Ukrainie od momentu rozpoczęcia wojny i to nie tej pełnoskalowej. Mówimy o konflikcie, który dzieje się od 2014 roku, bo o tych wydarzeniach opowiadają niektóre z naszych bohaterek. To jest też świadectwo samej reżyserki, która podczas tego konfliktu doświadczyła przemocy seksualnej.
5: Dokument Ślady pokazywany jest w konkursie na najlepszy film polski. 8 tysięcy osób wystartuje w Poznaniu w 13. biegu Wings for Life. Wśród nich aktor Bartłomiej Topa, który jest ambasadorem przedsięwzięcia.
10: W zeszłym roku przebiegłem kilka kilometrów. W tym roku zamierzam, no może ponad dyszkę zrobić. Zobaczymy. Ale ten bieg jest szczególny, bo biegamy w konkretnym celu. Mamy konkretną intencję.
5: Zebrane podczas imprezy pieniądze są przeznaczane na wsparcie badań nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. Start o 13.
11: Klimat.
5: Umiarkowana jakość powietrza w Kaliszu, w pozostałych miejscach kraju dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi blisko połowa energii. Do 10, a następnie od 13 do 15 warto korzystać z nadmiaru prądu. W wielu miejscach kraju występuje susza hydrologiczna, a w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Norbert Michalak.
12: Kibice siatkówki dziś poznają mistrza Polski. W decydującym meczu Aluron Warta Zawiercie podejmie broniącą tytułu Bogdankę Lublin. To już 5 mecz serii finałowej, w której jest remis 2-2, a gra się do 3 zwycięstw, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Ireneusz Mazur.
13: Są to zespoły, które są w tej fazie maksymalnych możliwości. Każdy z tych zespołów ma takie same szanse. I tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie chyba, ja przynajmniej nie jestem w stanie jednoznacznie postawić na jedną bądź też drugą drużynę. Myślę, że tu są gdzieś tam w połowie te szanse. W drużynie gości warunek jest podstawowy. Leon w formie takiej, której już pokazywał, czyli w tej dobrej, pełnej dyspozycji.
12: Początek 5 meczu finału o 14:45. W jednym z najciekawszych meczów 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy doszło do niespodzianki. Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe Górnika Zabrze 2-0. Przez to Górnik skomplikował sobie sytuację w walce o mistrzowski tytuł. W innych meczach Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1, a Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Szczecin 3-2. Anna Pławska wywalczyła brązowy medal w jedynce na dystansie 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w węgierskim Szeged. Polska kajakarka oprócz trzeciego miejsca cieszyła się również z rekordu na tym dystansie.
14: Jestem bardzo szczęśliwa, mimo że po przepłynięciu limity miałam lekki niedosyt, ale później po analizie z trenerem stwierdziliśmy, że no jesteśmy w tej jeszcze, że tak powiem, robocie, więc wiemy, ile jeszcze musimy odpuścić, żeby było szybciej. Natomiast sam wyścig był szybki, ponieważ no ja tutaj zrobiłam swój rekord, także to jest moja życiówka na 500 metrów.
12: Zakończenie zawodów dziś.
5: Dwadzieścia stopni dziś maksymalnie na zachodzie, w centrum około 18, chłodniej na Podlasiu 11. Wszędzie sporo słońca, na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam miejscami niewykluczone przelotne deszcze. Po południu chmur przybędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam też może popadać.
15: Autopromocja.
16: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
17: Dzień dobry, witam
16: serdecznie. Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
17: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
16: A jak nas pokropi, to urośniemy.
17: No właśnie, prawda? Tak mówiło.
16: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
17: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, około 15 w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju, umiarkowany z kierunków północnych, tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzie nie, gdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w Metropolii, do 15 na Jurze w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów, już no, cieplej się zrobi, tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
16: Prognozę na zimnych ogrodników, już tam coś wiadomo?
17: Masz no już jakąś? Wiadomo, no będzie zimno.
16: Będzie zimno.
17: Zimno i deszczowo. No.
16: Czyli tradycji musi stać się zadość.
17: Oczywiście.
16: Dariusz Szmit, bardzo ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
17: Nawzajem, dzięki.

0: Jest godzina 10. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Statek wycieczkowy, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, przybył na Teneryfę. Lokalna organizacja turystyczna Miasta Gwarków organizuje kurs dla przyszłych przewodników miejskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Taką informację podała telewizja Republika. Od grudnia poseł Prawa i Sprawiedliwości mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Polska prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Peter Modior zapowiedział, że Zbigniew Ziobro oraz jego zastępca Marcin Romanowski nie będą już azylantami politycznymi w jego kraju. Statek wycieczkowy, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, przybył na Teneryfę. 8 osób zaraziło się wirusem, z czego 3 zmarły. Żadna z osób na statku nie ma objawów. Jessica Anna Szczęsny, przewodniczka po Teneryfie, mówi, że mieszkańcy wyspy są pełni obaw co do zakażonych.
2: Wszyscy martwili się o swoje zdrowie. Tutaj oczywiście na wyspie zdania mieszkańców są podzielone, ale zdecydowana większość mieszkańców, z którymi ja mam kontakt, z którymi ja rozmawiam, nie popiera przeprowadzenia tej akcji tutaj na wyspie. Tym bardziej, że Wyspy Zielonego Przylądka odrzuciły przeprowadzenie tej akcji, a trzeba podkreślić to, że również są członkami Światowej Organizacji Zdrowia.
0: Przewodniczka dodała, że większość mieszkańców Teneryfy pracuje w turystyce.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Warunki na szlakach w Beskidach są bardzo dobre. Na większości tras świeci słońce, temperatura jest dodatnia, a wiosna widoczna coraz bardziej. Ratownik dyżurny beskidzkiego GOPR-u Mikołaj Patrias zwraca uwagę, że miejscami jeszcze leży śnieg.
3: W zacienionych miejscach jeszcze się utrzymuje, zwłaszcza na bardziej górze. Należy wybrać coś ciepłego i być przygotowany na jakieś załamanie pogody. To zawsze o każdej porze roku trzeba być przygotowany. Wydaje nam się, że raczej się utrzyma do wieczora ta pogoda ładniejsza.
0: GOPR-owcy apelują jednak o zabranie naładowanego telefonu z aplikacją Ratunek. Funkcjonuje też bezpłatny numer alarmowy 985. Lokalna organizacja turystyczna Miasta Gwarków organizuje kurs dla przyszłych przewodników miejskich. To propozycja dla osób pełnoletnich zainteresowanych współpracą przy organizacji ruchu turystycznego w zabytkowym centrum Tarnowskich Gór. Ważne by były to osoby komunikatywne, otwarte na pracę z ludźmi, zainteresowane historią regionu oraz dyspozycyjne w sezonie turystycznym. A dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 maja. Na koniec Częstochowa, tam rozegrany zostanie turniej finałowy drużynowego Pucharu Polski w tenisie stołowym kobiet. Wystąpią w nim dwie drużyny z ekstraklasy, gospodynie Bebeto AZS UJD Częstochowa i AZS Politechnika Rzeszowska oraz dwa zespoły pierwszoligowe Energia Toruń i MKS Lubartów. Liczymy na to, że po raz kolejny wywalczymy puchar, mówi Wiesław Pięta, honorowy prezes AZS UJD Częstochowa.
4: Z drużyną, którą może być problem, to będzie AZS Politechniki Rzeszowskiej, aktualny mistrz Polski, ale to po losowaniu będziemy wiedzieć, kiedy z tą drużyną będziemy grali, czy o wejście do finału ścisłego, czy w finale. Przypomnę, że zdobyliśmy 8 Pucharów Polski, mamy najwięcej Pucharów Polski jako drużyna kobieca w Polsce.
0: Losowanie półfinałów odbędzie się przed rozpoczęciem turnieju. O pogodzie teraz dziś w regionie słonecznie i ciepło, ma być temperatura do 22 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
1: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
0: A jak nas pokropi, to urośniemy.
1: No właśnie, prawda? To się tak mówiło.
0: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
1: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzie nie, gdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów. Już no, cieplej się zrobi tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
0: Na prognozę na zimnych ogrodników, już tam coś wiadomo?
1: Masz no już jakąś? Wiadomo, no będzie zimno.
0: Będzie zimno.
1: Zimno i deszczowo. No.
0: Czyli tradycji musi stać się zadość.
1: Oczywiście.
0: Dariusz Szmit, bardzo ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
1: Nawzajem, dzięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 dzień maja. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Hiszpanie jako pierwsi opuszczają pokład. W porcie na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius. Ósmoklasiści przed egzaminami, jutro sprawdzian wiedzy z języka polskiego. 200 strażaków dziś w akcji koło Biłgoraja dogaszają pożar Puszczy Solskiej. Rozpoczęła się ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius. Prom 2 godziny temu przebił do portu na Teneryfie. Na pokładzie potwierdzono 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Ewakuację nadzoruje ministra zdrowia Hiszpanii Monika Garcia. W operację są zaangażowane 23 kraje. Dziękuję wszystkim zaangażowanym instytucjom, w tym oczywiście WHO. Żaden pasażer nie ma objawów wirusa. Wycieczkowiec przypłynął około 6:30 naszego czasu, a operacja przebiega zgodnie z planem. Jako pierwsi pokład opuszczają obywatele Hiszpanii. Po nich ze statku mają zejść kolejno Holendrzy, Turcy, Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie. Pasażerowie łodziami są przewożeni do busów, a te wiozą ich na lotnisko. Południowoafrykańskie służby sanitarne potwierdziły obecność na statku tzw. szczepu andyjskiego hantawirusa. To jedyna odmiana, która w rzadkich przypadkach może przenosić się między ludźmi. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest niskie. Tydzień po maturzystach do egzaminu zasiądą ósmoklasiści. Choć ich sprawdzianu nie da się nie zdać, to od wyniku zależy to, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdające. Jutro język polski. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski mówi, że egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza czytanie ze zrozumieniem, a druga to dłuższa wypowiedź.
3: i tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie. No i każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
2: Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią jutro do egzaminu, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym. Strażacy dogaszają pożar w Puszczy Solskiej. Działania polegają na przekopywaniu i przelewaniu terenu.
4: Ten charakterystyczny głos jeżyków można usłyszeć już pod koniec kwietnia, mówi Zofia Brzozowska z Fundacji Ratujmy Ptaki.
5: Jeżyk przylatywał zawsze na Jerzego. Dlatego w Polsce nazywa się go jeżykiem. Jeżyk apus-apus.
4: Jeżyków jest niestety coraz mniej i to z naszej winy. Termomodernizując budynki niszczymy ich gniazda w szczelinach. Rozwiązaniem jest wieszanie odpowiednich dla tego gatunku budek lęgowych i to się opłaca, przekonuje Zofia Brzozowska.
5: Ratuje nas przed wszystkim.
6: Dzisiaj będzie brało udział w działaniach około 200 strażaków. Mamy do dyspozycji zespoły dronowe, zastępy z kładami. Trwa dogaszanie, przeczysywanie terenu, przekopywanie, no i dozorowanie na bieżąco.
2: Mówił kapitan Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju o akcji dogaszania pożaru w Puszczy Solskiej. Te działania polegają dziś na przekopywaniu i przelewaniu terenu. Według najnowszych danych w Puszczy Solskiej spłonęło 500 hektarów lasu. Izrael założył na pustyni w Iraku tajną bazę wojskową, która miała służyć do ataków na Iran, donosi Wall Street Journal. Władze Iraku nie miały o niej pojęcia. Baza powstała krótko przed rozpoczęciem wojny w okolicach Nadżafu, jako węzeł logistyczny dla izraelskich sił powietrznych. Stacjonowały w niej także zespoły poszukiwawczo-ratownicze gotowe do działania w razie zestrzelenia w Iranie izraelskich pilotów, donosi amerykański dziennik, powołując się na źródła w administracji USA, które miały wiedzieć o sprawie. Izrael nie skomentował dotąd tych doniesień. To wybitni lotnicy, którzy niemal całe życie spędzają w powietrzu, a przy tym bardzo pożyteczne ptaki. Jeżyki wracają do Polski. Obserwowane są na Śląsku, w Warszawie, Poznaniu, ale docierają też na północ kraju. I choć jedna jaskółka wiosny nie czyni, jeden jeżyk już tak, o czym opowie Aneta Łuczkowska.
4: Ten charakterystyczny głos jeżyków można usłyszeć już pod koniec kwietnia, mówi Zofia Brzozowska z Fundacji Ratujmy Ptaki.
5: Jeżyk przylatywał zawsze na Jerzego. Dlatego w Polsce nazywa się go jeżykiem. Jeżyk apus-apus.
4: Jeżyków jest niestety coraz mniej i to z naszej winy. Termomodernizując budynki niszczymy ich gniazda w szczelinach. Rozwiązaniem jest wieszanie odpowiednich dla tego gatunku budek lęgowych i to się opłaca, przekonuje Zofia Brzozowska.
5: Ratuje nas przed wszystkim co lata, także proponuję szanować jeżyki, budki montować na balkonach. My nie mamy na przykład komarów, myszki. One wszystko zjadają.
4: Trzeba też pamiętać, że każdy jeżyk, czy młody, czy dorosły, znaleziony na ziemi, potrzebuje pomocy. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 20 stopni dziś maksymalnie na zachodzie, w centrum około 18, chłodniej na Podlasiu 11. Wszędzie sporo słońca, na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam miejscami niewykluczony przelotny deszcz. Po południu chmur przybędzie też na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam też może padać.
8: Zapraszam.

Drei.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyżem.

wzmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Jest godzina 11. Według prawicowych mediów były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Policyjni motorowodniacy są już gotowi do rozpoczęcia sezonu w województwie śląskim. Wyciąg Pasieki w Wiśle będzie dziś areną wiślańskiego wygonu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Taką informację podały prawicowe media. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, to oznacza trudności dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdyż USA mogą utrudniać wydanie go Polsce.
2: Znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych, choć jeszcze niedawno ambasador tego kraju w Polsce stwierdził, że nie uzyska azylu. Zobaczymy. Sprawa jest rozwojowa. Mimo że Polska posiada podpisaną aktualną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, ściganie przez polski wymiar sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości może być niezwykle trudne.
0: W warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek prokuratury krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Policyjni motorowodniacy są już gotowi do rozpoczęcia sezonu w województwie śląskim. Przez kilka kolejnych miesięcy będą strzec bezpieczeństwo osób wypoczywających nad największymi akwenami naszego regionu, mówi Maciej Olejnik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.
3: W 2026 roku służbę na wodach i terenach przywodnych będzie pełniło 121 funkcjonariuszy. Policjanci będą dbali o bezpieczeństwo obywateli, a także będą uświadamiać o czyhających zagrożeniach związanych z wypoczynkiem nad wodą.
0: Policjanci podkreślają, że najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura, słabe rozpoznanie zbiornika wodnego, brak umiejętności lub odpowiedniego przygotowania do pływania. Najbardziej uroczyste święto w kalendarzu pasterskim górali, czyli redek wiosenny, dobiega końca. Od pokoleń na przełomie kwietnia i maja łączono owce od kilkudziesięciu gazdów w jedno wielkie stado, by móc rozpocząć tradycyjny kulturowy wypas. Pierwsze redyki wiosenne odbyły się już m.in. w Koniakowie i na Stecówce Wistebnej, a dziś jako ostatni swoje owce wyprowadzą gospodarze Jan Kędzior z żoną Barbarą z Wisły Pasieki.
4: Teściu mnie strasznie namówił, kiedy się zapytał, jakie tu masz fajne miejsce na owce, tu wiecie, potem tu nie wiadomo, jak to grodzić, kajni, potem trzeba rozbierać. No a przyszedł czas na to, że się zaczęło.
5: Nasz tata nas tak mobilizował trochę już od parę roków, tak mówię. Się formarzyły owce na pasiekach i w końcu owce na pasiekach są.
6: Mówią, że kto ma owce, ten ma co chce.
5: No tak mówią, ale...
4: To inaczej, że kto ma owce, ten nie baran.
0: W programie zaplanowano występy zespołów regionalnych, a także pokaz serowarstwa, degustację potraw regionalnych, pokaz wyrabiania masła. Będą też stoiska z rękodziełami. A dziś będzie słonecznie i ciepło w całym regionie. Temperatura do 22 stopni.
7: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
8: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
7: A jak nas pokropi, to urośniemy.
8: No właśnie, to się tak mówiło.
7: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
8: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju, umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzie niegdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę Państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów, już no, cieplej się zrobi, tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
7: Na prognozę na zimnych ogrodników już tam coś wiadomo?
8: Masz no już jakąś... wiadomo, no będzie zimno.
7: Będzie zimno.
8: Zimno i deszczowo.
7: Czyli no. Tradycji musi stać się zadość.
8: Oczywiście.
7: Dariusz Schmidt, bardzo Ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
8: Nawzajem, dzięki.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwany listem gończym Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w USA, donoszą media. Trwa ewakuacja pasażerów ze statku wycieczkowego Hondius, jako pierwsi schodzą Hiszpanie. Orlik Bielik z praskiego zoo zaadoptowany przez Polaków. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. Razem z nim może być Marcin Romanowski. Poinformowały o tym najpierw prawicowe media. O szczegółach Jolanta Turkowska.
2: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura krajowa chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. W warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Trwa ewakuacja pasażerów ze statku wycieczkowego MV Hondius. Jednostka około 7 naszego czasu przybyła do portu Grandaia na Teneryfie. Na pokładzie odnotowano 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Jako pierwsi pokład wycieczkowca opuszczają Hiszpanię. Po nich ze statku mają zejść kolejno Holendrzy, Turcy, Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie. Akcja ma potrwać do jutra. Profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu w Białymstoku podkreślała w TVP Info, że wirus może zarażać dzień przed ujawnieniem objawów. Dodała, że hantawirus znacząco różni się od koronawirusa.
3: Wirus COVID-19 miał inną transmisję. To była bardzo wysoka zaraźliwość, droga kropelkowa. Tutaj jednak wymaga długiego kontaktu, takiego bliskiego z osobą chorą. Do końca też nie wiadomo, bo to jest jedyny wirus, w którym udowodniono, że może zakażać człowieka od człowieka. Ponieważ tych hantawirusów jest na świecie bardzo dużo, jest to jedyny wirus, gdzie udowodniono tę drogę zakażenia.
1: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa dla szerszej światowej populacji jest niskie. Niemal co czwarta matka niemowlęcia, która trafia w Strefie Gazy pod opiekę Lekarzy Bez Granic, cierpi z powodu niedożywienia. W ciągu minionych 2 lat specjalistyczną opieką objęto prawie 3,5 tysiąca kobiet w ciąży i karmiących piersią. Raport przygotowano w oparciu o dane pochodzące z 4 ośrodków zdrowia w Khan Yunus i mieście Gaza. Tomasz Czerniawski z Lekarzy Bez Granic mówi, że wszystkie pacjentki były leczone na oddziałach intensywnej opieki medycznej.
4: Wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było dwukrotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też odnotowywany wysoki odsetek poronień.
1: Lekarze Bez Granic alarmują, że mimo zawieszenia broni, kryzys humanitarny się pogłębia. Apelują o umożliwienie dostarczenia pomocy mieszkańcom Strefy Gazy. Pogoda zachęca do spacerów. Warunki na szlakach w Beskidach są bardzo dobre. Wiosna jest coraz lepiej widoczna. Ratownik dyżurnego OPR-u Mikołaj Patrias ostrzega jednak, że w niektórych miejscach wciąż leży śnieg.
5: W zacienionych miejscach jeszcze się utrzymuje, zwłaszcza na bardzo górze. Należy wybrać coś ciepłego i być przygotowany na jakieś załamanie pogody. To zawsze o każdej porze roku trzeba być przygotowany.
1: GoProwcy przypominają też o zabieraniu ze sobą naładowanego telefonu z aplikacją Ratunek. Polacy mieszkający w Pradze zaadoptowali orła Bielika, mieszkającego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Pomysł adopcji dojrzewał wśród polskiej społeczności przez lata, mówi Małgorzata Bejszowcowa, prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze i przedstawicielka polskiej mniejszości w praskim ratuszu.
6: Szczególnie młodsze pokolenie bardzo entuzjastycznie reagowało na samą myśl, że Polacy w Pradze mogliby objąć opieką żywy symbol kojarzony z polskim godłem. W tym roku po 2 świątecznych zbiórkach zostały środki i postanowiliśmy przeznaczyć je właśnie na ten charytatywny cel. Myślę, że w czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się w internecie i tylko na chwilę, tęsknimy za symbolami, które nie dzielą, tylko łączą.
1: Symboliczna adopcja w praskim zoo polega na finansowaniu wsparcia zwierzęcia, a pieniądze są przeznaczane na jego utrzymanie, na karmę lub opiekę weterynaryjną. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś dużo słońca, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tam miejscami słabe opady deszczu. Po południu chmur przybędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego również możliwe słabe przelotne opady. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu do 20 miejscami na zachodzie kraju.
7: Autopromocja.

0: Jest godzina 12. Zbigniew Ziobro według nieoficjalnych informacji opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych. 9 firm chce wyremontować śląski odcinek autostrady A4. Biblioteka w Piekarach Śląskich przystąpiła do projektu wypożyczania odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro według nieoficjalnych informacji opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Doniesienia skomentował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Kolejne ucieczki pana Zbigniewa Ziobry do niczego nie doprowadzą w jego myśleniu, że ucieknie przed prawem i sprawiedliwością. Czas rozliczeń nadchodzi, a pan Ziobro zachowałby się przyzwoicie, gdyby po prostu wrócił do Polski i stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Bez względu gdzie będzie, bez względu czy to będą Węgry, Stany Zjednoczone czy Białoruś, to wcześniej czy później sprawiedliwość go dosięgnie i o tym musi pamiętać.
0: Krzysztof Gawkowski przyznał, że zaskoczył go wyjazd Ziobry do USA.
2: Myślałem, że w nawet takim człowieku jak pan Ziobro jest jakaś nić przyzwoitości, która będzie mu podpowiadała, że warto wrócić do Polski i odważnie stawić czoła zarzutom. Okazuje się, że przyzwoitość nie istnieje w rozumieniu funkcjonariuszy i polityków PiSu i pan Ziobro to potwierdza.
0: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 9 firm chce wyremontować śląski odcinek autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przechodzi do kolejnego etapu procedury związanej z przebudową fragmentu od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. Jak mówi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko, teraz trwa analiza ofert, które wpłynęły z przetargu.
3: Ich ceny mieszczą się w przedziale od 8 do 11 milionów złotych. Nasz budżet na realizację tej inwestycji to blisko 10 milionów złotych. Do prac chcemy przystąpić w trzecim kwartale tego roku. Remont potrwa maksymalnie 3 miesiące i pozwoli przywrócić pełną funkcjonalność jednemu z najważniejszych fragmentów autostrady A4, który każdego dnia obsługuje ponad 48 tysięcy pojazdów.
0: Inwestycja obejmuje wymianę kilku warstw nawierzchni, naprawę odwodnienia, a także prace przy obiektach mostowych i barierach ochronnych. Miejska Biblioteka w Piekarach Śląskich przystąpiła do projektu pod nazwą wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku. Jego celem jest ułatwienie dostępu do literatury osobom, które nie mogą korzystać ze standardowego druku. Dzięki tej inicjatywie placówka otrzymała bezpłatnie nowoczesny odtwarzacz Czytak 4, przeznaczony dla osób niewidomych, słabowidzących oraz seniorów. Urządzenie jest proste w obsłudze, oferuje wysoką jakość dźwięku, co pozwala na komfortowe słuchanie. Biblioteka udostępnia mieszkańcom nie tylko sam sprzęt, ale również ogromny zbiór nagrań przygotowany przez specjalistów. Katalog obejmuje niemal 4300 tytułów. Dziś w regionie słonecznie i ciepło, temperatura do 22 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 10 maja, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Z Węgier do USA Zbigniew Ziobro, widziany na lotnisku w New Jersey. Ewakuacja turystów z wycieczkowca, na którym wykryto szczep hantawirusa, potrwa do jutra. Szósty dzień trwa dogaszanie Puszczy Solskiej. Poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier i poleciał do Stanów Zjednoczonych. Portal TVN24 opublikował zdjęcie posła PiSu zrobione w sobotę na lotnisku Newark. Do tej pory polityk ukrywał się na Węgrzech. Wczoraj jednak władzę przejął Péter Maďar, który zapowiedział cofnięcie azylu politycznego dla niego i dla Marcina Romanowskiego. Teraz sprowadzenie posła do Polski może być trudne, ocenia politolog z Uniwersytetu Śląskiego Tomasz Słupik.
2: Znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych, choć jeszcze niedawno ambasador tego kraju w Polsce stwierdził, że nie uzyska azylu. Zobaczymy, sprawa jest rozwojowa. Mimo że Polska posiada podpisaną aktualną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, ściganie przez polski wymiar sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości może być niezwykle trudne.
1: W warszawskim sądzie czeka na rozpoznanie wniosek prokuratury krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Byłemu ministrowi grozi do 25 lat więzienia. Do jutra potrwa ewakuacja turystów z wycieczkowca, na którym wykryto szczep hantawirusa. Na pokładzie zmarło wcześniej 3 pasażerów statku. Jednostka od kilku godzin jest już w porcie w Granadilli. Stamtąd turyści wylecą do macierzystych krajów. Ministra zdrowia Hiszpanii Monka Garcia mówiła, że w pierwszej kolejności pokład opuszczają obywatele krajów europejskich. Pierwszą ewakuowaną grupą są Hiszpanie. Czeka już na nich samolot, którym zostaną przetransportowani. Kolejni będą obywatele Holandii. Holenderskim samolotem polecą też Niemcy, Belgowie, Grecy i załoga wycieczkowca. Ostatni samolot przyleci z Australii. Odleci jutro, a na pokładzie będą Australijczycy, Nowozelandczycy i mieszkańcy krajów azjatyckich. Ministra powiedziała, że żaden z pasażerów nie ma obecnie objawów choroby. Hantawirus najczęściej przenoszony jest przez gryzonie. Choroba początkowo przypomina grypę, ale może szybko doprowadzić do niewydolności oddechowej. Strażacy szósty dzień prowadzą działania na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie we wtorek wybuchł pożar. Strawił co najmniej 300 hektarów lasu. Dagmara Kędzior.
3: Służby wykonują teraz najbardziej czasochłonną pracę. Muszą przeczesywać metr po metrze las i polewać wodą wszystkie miejsca, które według pomiarów termowizyjnych wciąż są rozgrzane. Zastępca komendanta lubelskich strażaków nadbrygadier Zenon Pisiewicz podkreślił, że do części lasu nie da się bezpośrednio dojechać wozem.
4: Trzeba dotrzeć kilka kilometrów na pieszo, zabrać ze sobą zapas wody niewielki, przekopać to, przelać, tak mówiąc kolokwialnie, i wtedy jest szansa, że to ugasimy.
3: Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu, ale nadbrygadier Zenon Pisiewicz spodziewa się, że w ostatecznym rozrachunku będzie to większa powierzchnia.
4: Nie chciałbym dokładnie jakoś tutaj się zamykać w liczbach, ale myślę, że to będzie na pewno około 500 hektarów, może nawet więcej.
3: Strażacy powinni zakończyć swoje działania w najbliższych dniach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: W pierwszym dniu akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji. Zginął pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. 6 incydentów z udziałem niedźwiedzi odnotowano w ciągu minionej doby na Podkarpaciu. Oficer prasowy komendanta powiatowego w policji w Lesku, Katarzyna Fechner, powiedziała, że właściciel jednej z posesji natknął się na zwierzę w garażu.
5: Jedna z interwencji została zgłoszona przez mieszkańca gminy Solina tuż po godzinie 20 i okazało się, że w środku jest niedźwiedź, który wyłamał tylną ścianę do tego pomieszczenia. Mężczyzna przepłoszył zwierzę.
1: Policja apeluje o zachowanie ostrożności i unikanie zbliżania się do dzikich zwierząt. W przypadku zauważenia niedźwiedzia należy powiadomić służby.
6: Klimat.
1: Duże zagrożenie pożarowe w lasach w części województwa pomorskiego, w pozostałej części kraju w pasie od Pomorza Zachodniego po Mazowsze oraz na Śląsku średnie. Powietrze w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Po chłodnym poranku temperatury szybko rosną. Najcieplej jest w Koszalinie 18 stopni, a najchłodniej w Białymstoku 8. Jest słonecznie tylko na północnym wschodzie kraju. Okresami zachmurzenie dłużej, tam słabe opady deszczu.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
7: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
6: A jak nas pokropi, to urośniemy.
7: No właśnie, to się tak mówiło.
6: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
7: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, około 15 w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju, umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzie nie, gdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze, w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów. Już no, cieplej się zrobi, tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
6: Na prognozę na zimnych ogrodników już tam coś wiadomo?
7: Masz no już jakąś? Wiadomo, no będzie zimno.
6: Będzie zimno.
7: Zimno i deszczowo. No.
6: Czyli tradycji musi stać się zadość.
7: Oczywiście.
6: Dariusz Szmit, bardzo ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
7: Nawzajem. Dzięki.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

kąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

rywali pokonał na potańcówce w mózgu i boi się map i chyba trafił na rusku. Dzięki słusznym decyzjom nie ma śladów paniki. Stan wyjątkowy, zawsze smaczny i zdrowy. Podobno jeszcze broni się Gdańsk or

obszarom biedy. Ninja Rocksteady mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena z klamki. Uciekając Sejmu posłowie pogubili notatki. Teraz wszyscy się dowiedzą, jakie miasto.

0: Minęła 13. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier i poleciał do Stanów Zjednoczonych. Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczyna ważną inwestycję, to modernizacja lądowiska dla śmigłowców. O 17:00 polskiego czasu wystartuje największe dotychczasowe wyzwanie biegacza ekstremalnego Tomasza Sobani.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier i poleciał do Stanów Zjednoczonych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin mówi, że każdy polski obywatel ma prawo wyjechać do USA. Polityk nie jest zdziwiony, że Ziobro i Romanowski już jakiś czas temu opuścili Polskę, bo w jego ocenie nie mogą tu liczyć na uczciwy proces.
2: Władza wykonawcza wyraźnie komunikowała, nawet bez werdyktów sądowych, że obaj panowie zasługują na tymczasowy areszt i powinni wylądować w tymczasowym areszcie, że uznali, że oni szansy na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w obecnej sytuacji politycznej w Polsce, na takie sprawiedliwe potraktowanie szansy nie mają.
0: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która ustawiała konkursy na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i przyznawała dotacje podmiotom, które nie były do tego uprawnione. Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym. Sąd wydał wobec niego postanowienie o 3-miesięcznym aresztowaniu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczyna ważną inwestycję. Podpisano umowę na modernizację przyszpitalnego lądowiska dla śmigłowców. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a ich wartość przekracza 1 400 000 zł, mówi rzeczniczka szpitala Anna Szafrańska.
3: Inwestycja obejmuje kompleksowe prace budowlane i instalacyjne, które unowocześnią infrastrukturę oraz poprawią bezpieczeństwo transportu medycznego. W ramach tej modernizacji przebudowana zostanie płyta lądowiska i droga dojazdowa dla karetek. Wymienione również zostanie oświetlenie.
0: Dzięki przebudowie przed szpitalem będą mogły lądować także ciężkie wojskowe śmigłowce. Lądowisko dla helikopterów istnieje przy tym szpitalu od 2004 roku. O 17:00 polskiego czasu wystartuje największe dotychczasowe wyzwanie biegacza ekstremalnego Tomasza Sobani. Trasa, którą planuje pokonać Gliwiczanin, obejmuje długość 50 maratonów, prowadzi przez 50 stanów w ciągu 50 dni z rzędu przez całe Stany Zjednoczone. Biegacz wystartuje z jednego z najsłynniejszych mostów na świecie, czyli Golden Gate w San Francisco. Meta za blisko 2 miesiące w Nowym Jorku. Nazywany polskim Forrestem Gumpem, Gliwiczanin ma za sobą m.in. biegi z Polski do Rzymu, Barcelony i Grecji. Przebiegł także ze wschodniego na zachodnie wybrzeże USA. Dziś do końca dnia słonecznie i ciepło, temperatura do 22 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
1: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
0: A jak nas pokropi, to urośniemy.
1: No właśnie, to się tak mówiło.
0: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
1: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, około 15 w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzie nie, gdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze, w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów. Już no, cieplej się zrobi, tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
0: Na prognozę na zimnych ogrodników już tam coś wiadomo?
1: Masz no już jakąś? Wiadomo, no będzie zimno.
0: Będzie zimno.
1: Zimno i deszczowo. No.
0: Czyli tradycji musi stać się zadość.
1: Oczywiście.
0: Dariusz Szmit, bardzo ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
1: Nawzajem. Dzięki.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro coraz dalej od wymiaru sprawiedliwości. Polityk uciekł do USA. Zginął 18-letni sternik. Sprawę tragicznego wypadku na Mistrzostwach Skuterów Wodnych w Płocku zbada prokuratura. Muzeum Powstania Warszawskiego czeka na wolontariuszy. Wystarczy mieć skończone 14 lat. Jutro odbędzie się robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry, zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Szef resortu poinformował, że władze nie otrzymały dotąd od Węgier żadnych informacji potwierdzających wylot polityka PiS-u do USA. Wczoraj na Węgrzech powołano nowy rząd, który zapowiadał cofnięcie azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Polska prokuratura poszukuje byłego kierownictwa resortu sprawiedliwości w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Michał Makowski.
3: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz stwierdził, że Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed polskim prokuratorem i odpowiedzieć na zarzuty.
4: Ziobro postanowił zostać prawdziwym amerykańskim kowbojem. Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Ormana, pora się schować u Trumpa.
3: Poseł PiSu Jarosław Sellin nie jest zdziwiony, że Ziobro i Romanowski już jakiś czas temu opuścili Polskę, bo jego zdaniem w kraju nie mogą liczyć na uczciwy proces.
5: Władza wykonawcza wyraźnie komunikowała, nawet bez werdyktów sądowych, że obaj panowie zasługują na tymczasowy areszt.
3: Polityk Konfederacji Wojciech Machulski ubolewa, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości przerodziła się w polityczny spektakl.
6: Ziobro oczywiście buduje na tym swoją legendę męczennika prześladowanego przez system. Tuskowi ten spektakl to ściganie Zbigniewa Ziobry również przysparza politycznych punktów.
3: Od lutego Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym, a warszawski sąd wydał wobec niego postanowienie o 3-miesięcznym aresztowaniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Prokuratura będzie badać sprawę tragicznego wypadku na Mistrzostwach Skuterów Wodnych w Płocku. Wczoraj podczas pierwszej rundy zawodów na Wiśle zderzyły się dwa skutery, zginął 18-letni sternik. Śledczy zebrali już wstępne dowody, m.in. nagrania, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.
7: Dokonano oględzin miejsca zdarzenia tych skuterów, tych pojazdów. Zabezpieczono dokumentację z tej imprezy. Również trafiły już w ręce policji fotografie i nagrania tego momentu uderzenia.
2: Był to pierwszy tak tragiczny wypadek w historii zawodów. Koniec z niezdrową żywnością spoza Unii Europejskiej. W życie weszło rozporządzenie zakazujące wwożenia do kraju produktów zawierających resztki pestycydów, których wykorzystywanie jest zakazane w Europie, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
8: Zwiększamy realne bezpieczeństwo zdrowotne żywności, eliminujemy ryzyko narażenia na substancje, które mogą wpływać na płodność, rozwój funkcjonowania układu hormonalnego czy materiał genetyczny. I tutaj mówimy też pod kątem najbardziej wrażliwych grup społecznych, czyli kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych.
2: Przepisy ogłoszono w momencie rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur. Polska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tę umowę. Muzeum Powstania Warszawskiego czeka na wolontariuszy. Wystarczy mieć ukończone 14 lat, górnej granicy wieku nie ma. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski dodaje, że do wyboru są różne formy wolontariatu.
9: Jak się spodoba komuś, można zapisać się na cały rok i zostać z nami. Można wziąć udział w wolontariacie, który będzie dotyczył obchodów Powstania Warszawskiego, czyli około 2 tygodni na przełomie lipca i sierpnia w Warszawie. Ale można też się zapisać na taki jeden dzień, na 1 sierpnia, na godzinę W.
2: Na stronie 1944.pl jest ankieta, którą osoby zainteresowane wolontariatem powinny wypełnić i przesłać do muzeum do 20 maja. Kończy się wiosenny redyk, czyli uroczyste wypędzanie owiec na górskie pastwiska. Wiosenne redyki odbyły się już m.in. w Koniakowie i Stecówce i Stebnej, a dziś swoje owce wyprowadzają górale z Wisły Pasieki.
10: Nasz tata nas tak mobilizował trochę już od parę roków, tak mówię, się marzyły owce na pasiekach i w końcu owce na pasiekach są.
11: Mówią, że kto ma owce, ten ma co chce.
10: No tak mówią, ale...
12: To inaczej, że kto ma owce, ten nie baran.
2: Owce pozostaną na halach do jesieni. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do wieczora ma być pogodnie. Słabe opady deszczu możliwe tylko na Suwalszczyźnie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie.
14: Autopromocja.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę

ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz, że gdy

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broska, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, dalej, hej. Trzymajcie się, hej.

0: Minęła 14. Jutro odbędzie się robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry, zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Na terenach pokopalni Centrum w Bytomiu powstanie akcelerator biznesowy. Pogoda zachęca do zwiedzania Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na koniec więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Jutro odbędzie się robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry. Zwoła ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef resortu poinformował, że władze Polski nie otrzymały dotąd od Węgier żadnych informacji potwierdzających wylot polityka PiSu do USA. Waldemar Żurek mówi, że czeka na informacje o celu podróży byłego ministra do Stanów.
2: Bardzo chciałbym wiedzieć, czy także polscy politycy brali udział w ucieczce Ziobry. Na razie wiemy, że lądował w Stanach Zjednoczonych, ale czy był to tylko przystanek, czy też docelowo pojawi się w Stanach jako właśnie jakaś osoba chroniona.
0: Minister Sprawiedliwości ocenił, że jeśli informacje o ewentualnym azylu w USA się potwierdzą, to społeczeństwo amerykańskie może być niezadowolone z tej decyzji.
2: Myślę, że także dla polityków amerykańskich to nie będzie komfortowa sytuacja, dlatego że tam opinia publiczna jest bardzo wrażliwa na punkcie tego, że ktoś podejrzewany o bardzo grube malwersacje ukrywa się w ich kraju, więc nie wiem, czy rzeczywiście Ziobro zdobył jakiś dokument, który pozwala mu podróżować, bo myśmy unieważnili mu paszporty.
0: Od grudnia poseł Prawa i Sprawiedliwości mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Na terenach pokopalni Centrum w Bytomiu powstanie akcelerator biznesowy. To wspólna inicjatywa katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej i bytomskiego samorządu. Budowa ma kosztować prawie 100 milionów złotych. Jest unijne dofinansowanie w kwocie ponad 67 milionów. W ramach inwestycji ma powstać Centrum Kreatywności, Innowacyjności i Przedsiębiorczości, na które złoży się kompleks hal przemysłowych wraz z infrastrukturą drogową i techniczną, ale będą przeznaczone pod wynajem na prowadzenie działalności gospodarczej. Pogoda zachęca do zwiedzania Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jedną z wielu atrakcji jest średniowieczny zamek Pilcza w Smoleniu. To miejsce, które cieszy się coraz większą popularnością. Przez lata popadał w ruinę. Teraz został odrestaurowany i można go bezpiecznie zwiedzać, mówi Jacek Panek z Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Jury.
3: Zamek składa się z trzech części: zamku górnego z wieżą ostatniej obrony, ostatniej szansy i dwóch zamków dolnych, zamku wschodniego, zwanego inaczej gospodarczym, i zamku zachodniego z widoczną częścią mieszkalną. Oczywiście, jak to na zamku bywa, w średniowieczu była też potrzebna woda, więc mieli na zamku studnię. Taki relikt studni możecie Państwo u nas również zobaczyć.
0: A wokół zamku poprowadzona została ścieżka edukacyjna.
3: Wokół zamku jest ścieżka edukacyjna, składa się z kilkunastu tablic, które opisują historię tego miejsca oraz informują o samym obiekcie i o jego procesie rewitalizacji, a także o rezerwacie przyrody Smoleń.
0: Warto też wybrać się na spacer pobliską Doliną Wodącej. Prowadzi ona przez skalne miasta po terenach cennych przyrodniczo. Pogoda sprzyja spacerom. Do końca dnia słonecznie i ciepło, temperatura do 22 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro mógł uciec do Ameryki na podstawie wizy dziennikarskiej. Z Teneryfy odleciał pierwszy samolot z pasażerami wycieczkowca Hondius. Pierwsza tak kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych przebadanych zostanie 3,5 tysiąca uczniów. Miał unieważnione paszporty, a mimo to uciekł. Według ustaleń portalu Onet Zbigniew Ziobro miał otrzymać wizę jako przedstawiciel TV Republika. Gazeta Wyborcza z kolei pisze, że o wydaniu wizy miał zdecydować osobiście Donald Trump mimo sprzeciwu sekretarza stanu Marco Rubio oraz sekretarza USA w Polsce, ambasadora USA w Polsce Toma Rosa. Jutro odbędzie się robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry zwołana przez ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek poinformował w rozmowie z TVP Info, że czeka na informacje o celu podróży byłego ministra do Stanów Zjednoczonych.
2: Bardzo chciałbym wiedzieć, czy także polscy politycy brali udział w ucieczce Ziobry. Na razie wiemy, że lądował w Stanach Zjednoczonych, ale czy był to tylko przystanek, czy też docelowo pojawi się w Stanach jako właśnie jakaś osoba chroniona.
1: Od grudnia poseł PiS-u mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Z Teneryfy odleciał pierwszy samolot z pasażerami wycieczkowca Hondius, na którego pokładzie wykryto wcześniej przypadki hantawirusa. Pasażerowie zostali przetransportowani na lotnisko łodziami, a następnie busami. Pierwszym samolotem odlecieli Hiszpanie. Dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, stwierdził w rozmowie z TVP Info, że akcja na Teneryfie jest prowadzona odpowiedzialnie.
3: Mamy tu oczywiście takie do czynienia trochę z nadostrożnością, z tymi wszystkimi kombinezonami i tak dalej, bo przeniesienie wirusa między ludźmi jest mało prawdopodobne. Jest możliwe z tym, że te przypadki, które były podejrzane o to, że przeszły z człowieka na człowieka, mogły być też związane z tym, że te osoby były w jednym środowisku i też niezależnie zaraziły się tymi samymi odchodami i gryzoni.
1: Ewakuacje z wycieczkowca mają potrwać do jutra. Władimir Putin ogłosił wczoraj gotowość do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w jakimkolwiek kraju, pod warunkiem, że wiązałoby się to z podpisaniem długotrwałego porozumienia pokojowego. Mieszkańcy Kijowa, z którymi rozmawiał nasz reporter, są sceptyczni co do tej deklaracji.
4: Putin nie spotka się z nim w innym kraju. Proponował Moskwę, ale Zełenski się na to nie zgodzi. Trzeba, żeby Putin wycofał swoje wojska. Zabrał je z naszych terytoriów, ale sam w to nie wierzę. Mój syn walczył, zaginął. Nie mam z nim kontaktu od 21 kwietnia. Trzeba dać młodym rządzić, jak u nas Zełenski. Niech spotka się z kim chce, niech wszyscy się spotkają, byleby był pokój w Ukrainie i na całym świecie. Jestem matką syna, który zginął w Donbasie, w obwodzie donieckim we wsi Andriivka. Miał tylko 35 lat i chciał żyć, dlatego proszę wszystkich, siadajcie do stołu negocjacyjnego. Niech ci, nasi dzielni chłopcy, którzy jeszcze żyją, pozostaną przy życiu.
1: Ukraińscy wojskowi przekazali, że w sobotę, czyli w dniu zawieszenia broni, Rosjanie szturmowali ukraińskie pozycje na froncie ponad 120 razy. Ponad 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat ze 180 szkół zostanie przebadanych w ogólnopolskim programie profilaktycznym Wobasz Dzieci. Celem projektu jest wykrycie czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie i otyłość, mówi koordynator badania profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
5: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, w której są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
1: To pierwsza na tak szeroką skalę kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych. Od martwego wieloryba odnalezionego na plaży na terenie rezerwatu przyrody Mewia Łacha pobrano próbki DNA. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel piszbinowców grupy waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Takie zwierzęta trafiają do Bałtyku przypadkowo, najczęściej przez cieśniny duńskie. Martwe zwierzę o długości około 5 metrów mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: IMGW wydało ostrzeżenie przed nocnymi przymrozkami na wschodzie kraju. Poza tym noc na plusie do 11 stopni na Śląsku. Nad ranem miejscami na południu i zachodzie kraju przelotne opady deszczu.
6: Autopromocja.
7: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmidt. Dzień dobry, Darku.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
8: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
7: A jak nas pokropi, to urośniemy.
8: No właśnie, prawda? To się tak mówiło.
7: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
8: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju, umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzie niegdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów, już no, cieplej się zrobi, tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza, wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
7: Na prognozę na zimnych ogrodników już tam coś wiadomo?
8: Masz no już jakąś? Wiadomo, no będzie zimno.
7: Będzie zimno.
8: Zimno i deszczowo.
7: Czyli no. Tradycji musi stać się zadość.
8: Oczywiście.
7: Dariusz Szmidt, bardzo ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
8: Nawzajem, dzięki.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle

0: smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik.

0: Jest godzina 15. Prokuratura Krajowa monitoruje informacje o możliwej zmianie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Biegacze z całego regionu ścigali się dziś w Katowicach z wirtualnym samochodem pościgowym. W Gliwicach otwarto przestrzeń do prezentacji i testowania nowoczesnych technologii medycznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prokuratura Krajowa monitoruje informacje o możliwej zmianie miejsca pobytu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Śledczy zapewniają, że niezależnie od tego, gdzie przebywa polityk, wykorzystają wszystkie dostępne środki krajowe i międzynarodowe, by sprowadzić go do Polski i postawić zarzuty. Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzut 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. W warszawskim sądzie czeka wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. A jutro w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się robocza narada w sprawie polityka PiSu. Zapowiedział to szef resortu Waldemar Żurek.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Biegacze z całego regionu ścigali się dziś z wirtualnym samochodem pościgowym. To w ramach biegu Wings for Life, organizowanego w Katowicach i wielu innych miastach całego świata. Ma on charakter charytatywny, a jego hasłem jest biegniemy dla tych, którzy nie mogą. Formuła wydarzenia jest wyjątkowa, mówi organizatorka katowickiego wydarzenia Julia Puc.
2: Właśnie takie zawody w sumie nie na czas. My nie ścigamy się z nikim konkretnym, bardziej sami ze sobą. Po prostu biegniemy do tego momentu, kiedy nas ten samochód nie złapie. Widzimy w aplikacji i on będzie do nas mówił, ale taki realny w Polsce jedzie w Poznaniu, a my po prostu będziemy dostawać live od niego informacje.
0: Reporter Radia Katowice Artur Zubek sprawdzał, jakie emocje towarzyszyły uczestnikom.
2: To jest mój pierwszy bieg i biegam strasznie wolno, ale bieg charytatywny, więc myślę, że idealna opcja na to, żeby rozpocząć takie zapoznawanie się z tego typu imprezami.
3: Każdy tutaj może wziąć udział, każdy pobiegnie tyle, na ile ma na siłę. No, jest na pewno dobre przedsięwzięcie, także sam pożytek z tego jest po prostu, nie?
4: I zdrowie, uśmiech, pogoda chyba też dopisała.
3: Tak jest, no i oczywiście pomoc.
5: Jest zachęta o tym, żeby każdy wziął udział. Tak każdego, czy to jest w jakiś sposób niepełnosprawny, może część tego biegu przejść, przejechać na wózku, czy w jakikolwiek inny sposób. No, te pół godziny pierwszej jest, więc każdy może cokolwiek zrobić w tym biegu. I sam też pomóc osobom niepełnosprawnym, prawda? Niepełnosprawny tak naprawdę w jakiś sposób.
0: Wszystkie pieniądze zebrane podczas biegu zostaną przekazane na projekty badawcze zajmujące się rdzeniem kręgowym. W Gliwicach z inicjatywy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej otwarto Medsilesia Innovation Showroom. Ma to być przestrzeń do prezentacji i testowania nowoczesnych technologii medycznych. Pozwoli zweryfikować, jak różne pomysły i rozwiązania sprawdzają się w praktyce, mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
6: Ten showroom medyczny nie będzie tylko miejscem wystawienniczym, ale też to będzie miejsce, w którym będzie można przetestować te wszystkie urządzenia, które wspierają medycynę, czyli zarówno służą lekarzom, ale też pacjentom, czy też osobom, które po prostu wymagają rehabilitacji. To też będzie miejsce edukacji o tym, jak ważne jest wspieranie zdrowia nową technologią.
0: Medsilesia Innovation Showroom znajduje się na parterze siedziby Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej przy ulicy Wincentego Pola w Gliwicach. Pogoda jeszcze do końca dnia słonecznie i ciepło, temperatura do 22 stopni.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Ministerstwie Sprawiedliwości narada w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA. Po 6 dniach od wybuchu pożaru strażacy nadal pracują w Puszczy Solskiej. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów zdrowia psychicznego.
8: Mamy odwagę o tym mówić.
7: Jeszcze za wcześnie, by mówić, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info podkreślał, że poszukiwany polityk PiSu miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów.
9: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie. Więc ja bym poczekał jeszcze dzisiaj do wieczora i zobaczylibyśmy, gdzie docelowo wyjedzie Ziobro. Ja już jestem po rozmowie z prokuratorem krajowym. Jutro mamy taką roboczą naradę.
7: Według ustaleń Onetu Zbigniew Ziobro miał otrzymać wizę jako przedstawiciel mediów. Według Gazety Wyborczej o wydaniu wizy miał zdecydować osobiście prezydent Trump. Według gazety do USA wyjechała również żona byłego ministra Patrycja Kotecka, a bliski współpracownik polityka Marcin Romanowski miał pozostać na Węgrzech, gdyż jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana, wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Taki wniosek wobec Ziobry dopiero czeka na rozpoznanie w warszawskim sądzie okręgowym. Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Część Puszczy Solskiej, która była objęta pożarem, zostanie wkrótce przekazana nadleśnictwu, mówi lubelski komendant Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy szósty dzień walczą ze skutkami pożaru. Nadbrygadier Zenon Pisiewicz powiedział, że część terenu jest już bezpieczna. Na pozostałej będą jeszcze pracowali strażacy.
10: Chcemy przekazać już część tego terenu służbom leśnym, gdzie uważamy, że jest bezpiecznie. Na pewno będziemy nadzorować jeszcze te obszary, gdzie są torfy. I w poniedziałek planujemy jeszcze przy użyciu sprzętu Wojsk Obrony Terytorialnej, przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi, jeszcze sprawdzenie tego całego terenu.
7: Strażak szacuje, że spłonęła większa powierzchnia lasu niż około 300 hektarów. Straż pożarna swoimi działaniami objęła ponad 1000 hektarów lasu. Rząd w Berlinie jest przeciwny pomysłowi Władimira Putina, by Gerhard Schröder był pośrednikiem w rozmowach Kremla z Kijowem. Prezydent Rosji wczoraj wymienił byłego kanclerza Niemiec jako akceptowanego przez niego mediatora warunków zakończenia wojny z Ukrainą.
11: Biuro Gerharda Schrödera odmawia komentarza do słów Władimira Putina, który stwierdził, że jest gotowy na rozmowy o końcu wojny przeciw Ukrainie, ale tylko w Moskwie. Pytany, czy wyobraża sobie te rozmowy z Europejczykami, Putin odpowiedział, że spośród europejskich polityków preferuje Gerharda Schrödera. Z 82-letnim byłym kanclerzem łączy go osobista znajomość i biznesy, bo polityk SPD po zakończeniu politycznej kariery przyjął ofertę działania na rzecz rosyjskich koncernów. Oficjalnego stanowiska rządu Friedricha Merca na razie nie ma, ale z kręgów rządowych płyną sygnały o zdecydowanym sprzeciwie wobec ewentualnego angażowania kontrowersyjnego polityka do rozmów. Podstawowym warunkiem skutecznego mediatora musi być jego akceptacja przez Ukrainę, co w przypadku Schrödera trudno sobie wyobrazić, twierdzą polityczni komentatorzy w Niemczech. Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: Pracownicy coraz częściej mierzą się z problemami zdrowia psychicznego, które skutkują rosnącą liczbą zwolnień lekarskich. Tak wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Antal. Według danych ZUS-u w zeszłym roku wystawiono blisko 1 800 000 zwolnień związanych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, co oznacza wzrost o ponad 51% w stosunku do roku 2019. Najwięcej L4 jest wśród pracowników między 30 a 39 rokiem życia, mówi Karolina Korzeniewska z Antal Polska.
12: Stres w pracy, stres życiowy w ogóle w czasach współczesnych. Po prostu mamy odwagę o tym mówić, mamy odwagę zwrócić się po pomoc i mamy odwagę się leczyć. I to jest bardzo dobry syndrom, który pozwala nam zaopiekować się sobą, zanim przejdziemy w stan chroniczny czy wymagający farmakoterapii.
7: Najczęściej pracownicy i menadżerowie skarżą się na objawy stresu i wypalenia zawodowego, chroniczne zmęczenie i brak energii, emocjonalny dystans wobec pracy i negatywne emocje z nią związane.
13: Klimat.
7: 57% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Można swobodnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Na wschodzie Polski zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. Na północy i w centrum zagrożenie jest wysokie. Najgorzej jest na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: O sporcie Adam Malewski.
14: Dzisiaj poznamy mistrza Polski w siatkówce. Trwa decydujący mecz w Plus Lidze. W Sosnowcu Aluron Warta Zawiercie gra z broniącą tytułu Bogdanką Luk Lublin. Kto wygra, zostanie mistrzem. Trwa pierwszy set, jest 6-4. Dla Warty przypomnę, że brązowe medale zdobyli siatkarze projektu Warszawa. W piłkarskiej ekstraklasie jedno zaplanowane na dzisiaj spotkanie 32. kolejki już się zakończyło. Piast w Gliwicach zremisował 0-0 z GKS-em Katowice, który miał szansę w przypadku zwycięstwa na awans na pozycję wicelidera. Dla Piasta kolejny punkt w kontekście utrzymania może okazać się bezcenny. Tuż nad strefą spadkową znajduje się także Motor Lublin, który gra w Płocku z Wisłą. Nawciarze celują w europejskie puchary, ale to Motor prowadzi 1-0. O 17.30 zagrają zdegradowana już Termalika Brukbet Nieciecza z Legią Warszawa. A w lidze hiszpańskiej o 21.00 El Clasico bez największych gwiazd Lamina Yamala i Kiliana Mbappé. Jeśli Barcelona ogra Real Madryt, zostanie mistrzem. Emocji nie zabraknie dzisiaj także w piłce ręcznej. Od kilku minut w finale Pucharu Polski Szczepiornistek grają Zagłębie Lubin z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. Przypomnę, że wczoraj poznaliśmy skład na finał Superligi Piłkarzy Ręcznych. W Świętej Wojnie zmierzą się Industria Kielce z Orlenem Wisłą Płock. W sportach motorowych w Ekstralidze Żużlowej wieczorem pojadą Betard Sparta Wrocław z Motorem Lublin, a wcześniej od 17 dołujący Włókniarz Częstochowa podejmie Stal Gorzów. Jeszcze kajakarska dwójka Dominika Putto i Adriana Konkol zajęły drugie miejsce w rywalizacji na 500 metrów ostatniego dnia zawodów Pucharu Świata w Segedynie na Węgrzech. Zwyciężyły Niemki, a podium uzupełniły Hiszpanki. Ja już teraz zapraszam na godzinę 17 na trzecią stronę medalu.
7: Do wieczora ma być pogodnie, słabe opady deszczu możliwe tylko na Suwalszczyźnie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie, a w nocy na wschodzie wracają przymrozki.
15: Autopromocja.
16: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

mówię to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to. Patrzcie, to się robi tak. Tylko z wami to zrobię.

0: poszło. Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, mono. Rad mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Jest 16. Ponowny wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa wysłała go do sądu. Coraz bliżej rozpoczęcia przebudowy pierwszego śląskiego odcinka autostrady A4. Powiemy też o tym, co Beskidy robią dziś w Szczecinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura Krajowa ponawia wniosek do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy wyjechał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny, do Stanów Zjednoczonych. Śledczy zapewniają, że niezależnie od tego, gdzie przebywa polityk, wykorzystają wszystkie dostępne środki krajowe i międzynarodowe, aby sprowadzić go do Polski i postawić mu zarzuty. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że już 10 lutego został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, ale nie został on rozpatrzony.
2: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry do dnia dzisiejszego nie został przez sąd rozpoznany. Sąd nie wyznaczył nawet w tym zakresie terminu posiedzenia. Wobec powyższego prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobro.
0: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Peter Madzier zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. Iran odpowiedział na propozycję USA mającą na celu zakończenie wojny. Irańska agencja informacyjna IRNA przekazała, że proponowany plan został wysłany do mediatora Pakistanu i na tym etapie będzie koncentrował się na zakończeniu wojny. Źródła po obu stronach poinformowały agencję Reutera, że najnowsze wysiłki pokojowe mają na celu zawarcie tymczasowego memorandum o porozumieniu w celu zatrzymania wojny i umożliwienia ruchu przez cieśninę Ormuz. Jednocześnie mają trwać dyskusje nad pełniejszym porozumieniem, które ma rozwiązać trudne kwestie, takie jak irański program nuklearny. Konflikt zbrojny USA i Izraela z Iranem rozpoczął się ponad 70 dni temu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Coraz bliżej rozpoczęcia przebudowy pierwszego śląskiego odcinka autostrady A4. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w przetargu na prace związane z remontem wpłynęło aż 9 ofert. Obecnie trwa ich analiza. Inwestycja ma objąć odcinek od węzła Łany do granicy z województwem opolskim. Wymienionych zostanie kilka warstw nawierzchni, naprawione mają zostać odwodnienia, a także prowadzone mają być prace przy obiektach mostowych oraz barierach ochronnych. Remont ma rozpocząć się w trzecim kwartale tego roku i potrwać maksymalnie 3 miesiące i co ważne, przejezdne mają być wówczas po 2 pasy ruchu w każdym z kierunków. Grających górali, specjały beskidzkiej kuchni czy atrakcje Bielska Białej i okolic można w ten weekend poznać na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Impreza nazywa się Piknik nad Odrą i jest oficjalnym rozpoczęciem sezonu turystycznego na Pomorzu Zachodnim. I właśnie dlatego Beskidy mają tu swoje stoisko, na którym ciekawą ofertę ma też żywiec, mówi rzecznik żywieckiego magistratu Mariusz Hujdos.
3: Jednym ze stoisk, a tych stoisk jest tutaj bardzo wiele, jest stoisko Beskidy Travel, gdzie można spotkać przedstawicieli różnych okolic Beskidów, bo jest i Bielsko-Biała, jest powiat bielski, jest powiat żywiecki, jest ziemia suska. Tuż obok swoje stoisko ma Śląsk Cieszyński. Jak widać, jest to czas i miejsce, gdzie ludzie z całej Polski, a nawet ze świata przyjeżdżają właśnie, by zapoznać się z ofertą turystyczną, by spotkać ludzi z naszych terenów.
0: Na turystyczne święto na Wałach Chrobrego zakończy się wieczorem. Popołudnie upływa pod znakiem niemal bezchmurnego nieba. Temperatura maksymalna na nizinach i w rejonach podgórskich osiąga dziś od 18 do 20 stopni. Wiatr jest słaby, wiejący głównie z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego. Aktywność na świeżym powietrzu dziś jak najbardziej wskazana.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Pszczyny. Jedynka w rejonie zjazdu na ulicę Bieruńską. Służby zgłaszają tam kolizję na pasach w stronę Tychów. Droga może się korkować. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach. Tutaj trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja na krajowej drodze 91 pomiędzy Zawadą i Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi nie tylko mamy utrudnienia, ale też ograniczenie prędkości do 150 km na godzinę. Roboty drogowe i delikatne spowolnienie na S1 w Lędzinach i dalej w Kosztowach. Drogowców mamy także w Katowicach. Chodzi o drogę numer 79 i węzeł z ulicą Lwowską. Przypominamy też, że w Bieruni trwa przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 934-691-404.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura monitoruje informacje o zmianie miejsca pobytu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych wymagałaby zgody sądu i władz federalnych, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Iran odpowiada na amerykańską propozycję, która ma zakończyć wojnę. Prokuratura Krajowa monitoruje informacje o możliwej zmianie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Według nieoficjalnych doniesień były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Śledczy informują, że niezależnie od tego, gdzie jest, polityk Prawa i Sprawiedliwości wykorzystają wszystkie środki, by sprowadzić go do Polski i postawić zarzuty. Ponawiają wniosek do sądu o decyzję w sprawie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
2: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry do dnia dzisiejszego nie został przez sąd rozpoznany. Sąd nie wyznaczył nawet w tym zakresie terminu posiedzenia. Wobec powyższego prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry.
5: Mówi prokurator Przemysław Nowak. Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jutro odbędzie się robocza narada zwołana przez ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek poinformował, że wszystkie służby sprawdzają informacje dotyczące poszukiwanego. Według portalu Onet polityk PiSu miał otrzymać amerykańską wizę jako przedstawiciel telewizji Republika. Polska powinna uzbroić się w cierpliwość. Mówi o ewentualnej ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych prezes Naczelnej Rady Adwokatów Przemysław Rosati.
6: Wniosek ekstradycyjny składa minister sprawiedliwości. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati wyjaśnia, że w rozpoznaniu takiego wniosku kluczowe znaczenie mają tak zwane przesłanki dopuszczalności ekstradycji.
7: Państwo, które ma wydać osobę, w stosunku do której wdrożono procedurę ekstradycyjną, bada przede wszystkim, czy czyn jest przestępstwem także w porządku prawnym tego państwa. Analizowane jest również, czy nie zachodzą przeszkody o charakterze humanitarnym lub politycznym.
6: Przemysław Rosati podkreśla, że ekstradycja jest długotrwałą procedurą.
7: Procedurą, która wielokrotnie trwa kilka miesięcy, a czasami kilka lat. I jej wynik nie jest zawsze pewny, dlatego że na końcu zależy od swoistej decyzji politycznej.
6: Bo taka decyzja ostatecznie należy do ministra lub Departamentu Sprawiedliwości danego państwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: Iran odpowiada na propozycję USA mającą zakończyć wojnę. Irańska agencja informacyjna IRNA informuje, że proponowany plan został wysłany do prowadzącego mediację Pakistanu. Źródła obu stron przekazały agencji Reutera, że najnowsze wysiłki mają zakończyć się tymczasowym memorandum o porozumieniu, co pozwoli wstrzymać działania wojenne i wznowić żeglugę przez cieśninę Ormus. Jednocześnie mają trwać rozmowy nad pełnym porozumieniem, które ma rozwiązać trudne kwestie, takie jak irański program nuklearny. Konflikt zbrojny USA z Iranem rozpoczął się ponad 70 dni temu. Prezydent Donald Trump o dobiegających końca pokojowych negocjacjach informuje od ponad miesiąca. Przedwczoraj powiedział, że jego administracja spodziewa się w najbliższych godzinach otrzymać odpowiedź Iranu w sprawie amerykańskiej propozycji. Ślady. Dokument o tragedii kobiet w czasie wojny na Ukrainie można zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Przedstawia historię 6 kobiet, które są ofiarami przemocy seksualnej żołnierzy rosyjskich. Jak mówi producentka Izabela Wójcik, dokument przypomina o agresji, o której się nie mówi.
8: Informacje o przemocy seksualnej były dosyć głośne w mediach na początku konfliktu, potem to zniknęło. Trzeba pamiętać, że po pierwsze nie zniknęło, to się nadal dzieje i jest to broń, bo jeżeli pomyślimy o konsekwencjach, a zobaczycie Państwo na ekranie nie młode, atrakcyjne kobiety. Niektóre z tych kobiet opowiadają o spotkaniu ze swoimi oprawcami, którzy mogliby być ich wnukami.
5: Dokument Ślady pokazywany jest w konkursie na najlepszy film polski. Festiwal odbywa się w 7 miastach: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Patronem jest Polskie Radio. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do wieczora pogodnie, słabe opady deszczu tylko na Suwalszczyźnie i na Pomorzu Zachodnim. 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
9: Ogłoszenie społeczne.

0: Tokio.
1: Jest 17. Prokuratura zapewnia, że robi wszystko, aby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski. Były minister sprawiedliwości miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Nową bieżnię lekkoatletyczną oddano do użytku przy szkole podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju. Poznaliśmy mistrza Polski siatkarzy. To Aluron Warta Zawiercie, która w arenie Sosnowcu wygrała z Bogdanką Lublin. O szczegółach tego spotkania powiemy za chwilę w informacjach sportowych.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura zapewnia, że wykorzysta wszystkie dostępne środki, aby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski i postawić mu zarzuty. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy wyjechał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny, do Stanów Zjednoczonych.
3: Poszukiwany Zbigniew Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info.
4: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie.
3: Od 3 miesięcy w warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, dodał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobro.
3: Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia.
1: A informację tę zebrała Joanna Stankiewicz. W Charkowie, mimo mającego obowiązywać zawieszenie broni, wciąż słychać eksplozje. W tym drugim co do wielkości ukraińskim mieście bez przerwy ogłaszane są też alarmy bombowe. W tym tygodniu zawieszenie broni ogłaszano już 3-krotnie. Ukraińska strona postulowała, aby rozpoczęło się ono 6 maja. Kreml zapowiedział wstrzymanie ognia od 8, zaś Donald Trump ogłosił, że ogień wstrzymany ma być od 9 maja. Mimo zapowiedzi Rosjanie wciąż atakują na froncie, a drony kierują w stronę zabudowań cywilnych. Wczoraj dron uderzył w 9-piętrowy blok w charkowskiej dzielnicy Industrialna. Poszkodowanych zostało 5 cywilów, w tym 2 dzieci.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Nową dwutorową bieżnię lekkoatletyczną oddano do użytku przy szkole podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju. Jej budowa kosztowała prawie 370 tysięcy złotych, z czego niemal 80 tysięcy stanowiły środki z jastrzębskiego budżetu obywatelskiego. Dzięki dodatkowym środkom inwestycja jest kompleksowa, mówi prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.
6: To przykład, jak inwestycje z budżetu obywatelskiego mogą realnie poprawiać infrastrukturę sportową w naszym mieście. Bieżnia dwutorowa z nawierzchnią syntetyczną umożliwia biegi na 60 metrów i wyposażona jest w skocznię do skoków dal. Nowe rozwiązania sportowe znacznie poprawią warunki do uprawiania lekkoatletyki dla uczniów. Cieszy mnie, że dzięki współpracy miasta i mieszkańców powstają inwestycje, które służą edukacji i aktywności fizycznej naszych dzieci.
1: Dzięki dodatkowym środkom wykonano także podbudowę bieżni, odnowiono skarpy oraz postawiono bariery bezpieczeństwa. Księżnica Cieszyńska zakończyła modernizację, która ma zagwarantować bezpieczeństwo najcenniejszych zbiorów. Głównym celem inwestycji, której koszt wyniósł ponad 5 milionów złotych, była wymiana przestarzałych systemów wentylacji i klimatyzacji. W ramach prac zainstalowano nowoczesne centralne klimatyzacje, systemy automatycznego monitorowania parametrów środowiska, nową sygnalizację pożaru oraz rozbudowano monitoring wizyjny. Inwestycja znacząco poprawiła także dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Dziś cieszymy się słoneczną aurą przy słabym wietrze. Na termometrach w najcieplejszym momencie 20 kresek. W nocy temperatura minimalna spadnie do 8 stopni na północnym wschodzie i 11 na południowym zachodzie województwa. Zachmurzenie początkowo będzie małe, zacznie okresami wzrastać do umiarkowanego, a słaby południowo-wschodni wiatr utrzyma się przez całą noc.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od Pszczyny, tym razem jednak mamy dobre informacje. Przypomnijmy, jedynka w rejonie zjazdu na ulicę Bieruńską, tam mieliśmy kolizję na pasach w stronę Tychów. Występowały utrudnienia w ruchu, aktualnie jedziemy płynnie. Ruch na głównych drogach raczej płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych, te na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach, tam trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobną sytuację mamy na drodze 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Roboty drogowe i spowolnienie utrzymują się jeszcze na jedynce w Lędzinach. Drogowców spotykamy także w Katowicach. Chodzi o DK79 za węzłem z ulicą Lwowską. Tutaj delikatnie korkują się pasy w stronę centrum. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg.
0: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zapowiada, że wykorzysta wszystkie dostępne środki, aby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski i postawić zarzuty. Ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca przebiega sprawnie, informuje hiszpański resort zdrowia. Mimo zawieszenia broni, eksplozje w ukraińskim Charkowie. Prokuratura Krajowa monitoruje informacje o zmianie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Według nieoficjalnych doniesień były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Śledczy informują, że niezależnie od tego, gdzie jest polityk Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystają wszystkie środki, by sprowadzić go do Polski i postawić zarzuty. Więcej Joanna Stankiewicz.
3: Poszukiwany Zbigniew Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info.
4: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie.
3: Od 3 miesięcy w warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, dodał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobro.
3: Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Ewakuowani pasażerowie holenderskiego wycieczkowca nie mają objawów hantawirusa, informuje hiszpańska minister zdrowia. Jednostka zakotwiczyła rano w porcie na Teneryfie. Wcześniej podczas rejsu z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka zmarły 3 zakażone hantawirusem osoby. Minister Monika Garcia poinformowała, że ewakuacja z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa przebiega sprawnie. W tej chwili trwa podróż do Madrytu, a kolejnymi pasażerami będą osoby z Francji, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus podkreśla, że hantawirus to nie jest kolejny COVID-19. Ryzyko dla ogółu populacji jest niskie, więc nie należy się bać i wpadać w panikę, ponieważ zachowanie wirusa jest już dobrze znane. Ambasada Holandii w Hiszpanii informuje, że na pokładzie wycieczkowca pozostaje podstawowa załoga, która ma popłynąć do Holandii. W porcie w Rotterdamie jednostka ma zostać zdezynfekowana. W Charkowie, mimo mającego obowiązywać zawieszenia broni, wciąż słychać eksplozje. Ogłaszane są też alarmy bombowe. Sytuację w drugim co do wielkości ukraińskim mieście sprawdzał Paweł Buszko.
8: W tym tygodniu zawieszenie broni ogłaszano już 3-krotnie. Ukraińska strona postulowała, aby rozpoczęło się ono 6 maja. Kreml zapowiadał wstrzymanie ognia od 8, zaś Donald Trump ogłosił, że ogień wstrzymany ma być od 9 maja. Mimo zapowiedzi Rosjanie wciąż atakują na froncie, a drony kierują w stronę zabudowań cywilnych. W Charkowie jest niebezpiecznie, przekazała mi mieszkanka miasta Oksana. Mimo tak zwanego zawieszenia broni słyszymy syreny alarmowe. Ze strony Rosji lecą głównie drony typu Mołnia. Eksplozje słychać było dzisiejszej nocy i wczoraj wieczorem. Wczoraj dron uderzył w 9-piętrowy blok. Podczas wczorajszego uderzenia w blok mieszkalny w charkowskiej dzielnicy Industrialna poszkodowanych zostało 5 cywilów, w tym 2 dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Jak zostać piłkarskim reprezentantem Polski? W tym pomóc ma dziewczynkom i chłopcom nowy program resortu sportu. Nasi na boisko, ścieżka rozwoju młodych piłkarek i piłkarzy. Ma wspierać dzieci i młodzież w sporcie, mówi minister Jakub Rutnicki.
9: Przede wszystkim chodzi o to, aby rzeczywiście promować działania, które właśnie powodować będą to, że klubom sportowym, klubom piłkarskim będzie opłacało się inwestować w naszych reprezentantów.
0: Jak mówi wiceprezes PZPN-u Tomasz Garbowski, w całym kraju jest 1250 małych, lokalnych szkółek piłkarskich.
10: sedno piłki. Tam się rodzą te wielkie talenty, właśnie w tych małych ośrodkach. Robimy wszystko, aby zapewnić tym wszystkim, którzy chcą realizować swoją pasję, swoje zamiłowanie do futbolu, możliwość szkolenia na odpowiednio wysokim poziomie. Po to szkolenia trenerów, po to dbałość o infrastrukturę sportową.
0: Budżet programu Nasi na Boisko to prawie 30 milionów złotych. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do wieczora pogodnie, słabe opady deszczu tylko na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim. 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
11: Autopromocja.

0: Jest 18. Śląscy wodniacy deklarują, że są w pełnej gotowości do sezonu. Ruszyła zbiórka pamiątek związanych z kopalnią Grodziec. Za chwilę podamy szczegóły. W informacjach także o dzisiejszym pokazie filmu Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policyjni motorowodniacy z garnizonu śląskiego deklarują, że są już w pełni gotowi do rozpoczęcia nadchodzącego sezonu letniego. O tym, ilu funkcjonariuszy będzie można spotkać nad wodą, mówi podkomisarz Maciej Olejnik.
2: Służbę na wodach i terenach przywodnych będzie pełniło 121 funkcjonariuszy. Policjanci będą dbali o bezpieczeństwo obywateli, a także będą uświadamiać o czyhających zagrożeniach.
0: Mundurowi będą stale obecni na 15 najpopularniejszych akwenach w naszym regionie, patrolując nie tylko same kąpieliska, ale również przyległe do nich parkingi i tereny rekreacyjne. Policja przypomina jednak, że wspólne bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności każdego z nas. Funkcjonariusze apelują o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych miejsc, zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględne unikanie wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Stowarzyszenie Gwarków Zagłębia w Będzinie prowadzi zbiórkę pamiątek związanych z nieistniejącą już kopalnią Grodziec w celu przygotowania nowej wystawy. Inicjatorzy poszukują przedmiotów o charakterze historycznym oraz osobistym, takich jak legitymacje pracownicze, odznaczenia, marki górniczej, dokumenty pochodzące z domowych archiwów. Wszystkie zebrane eksponaty zostaną udostępnione w Izbie Tradycji Górniczych w Ośrodku Kultury. Kopalnia Grodziec funkcjonowała w latach od 1899 do 1998 roku, stanowiąc przez 100 lat fundament rozwoju tej części regionu i dając zatrudnienie wielu pokoleniom mieszkańców. Jeżeli dysponują Państwo materiałami, które mogłyby pomóc w dokumentowaniu tej bogatej historii, organizatorzy proszą o kontakt mailowy pod adresem stowarzyszenie@gwarkowie.bendzin.pl, oczywiście bez polskich znaków. Żywieckie Kino Janosik zaprasza dziś na film Niewinni czarodzieje. Zostanie on pokazany w ramach cyklu Wajda Rewizje. Przegląd filmów Andrzeja Wajdy w setną rocznicę urodzin. To portret młodych ludzi z przełomu lat 50. i 60. ze znakomitymi ujęciami starej Warszawy i muzyką Krzysztofa Komedy. Zachęca szefowa Kina Janosik Magdalena Kidoń-Staszek.
3: Portret młodzieży tamtych lat, jakieś świadectwo czasów, które można tam podpatrzeć, świetnie sposób zrealizowane, świetnie sposób pokazane, ówczesna władza, to co się dzieje, jeśli chodzi o cenzurę. Jest to pierwsze dzieło Wajdy o takiej tematyce współczesnej wtedy i jeden z dowodów rodzącej się w Polsce nowej fali.
0: W ramach rewizji widzowie obejrzą do końca roku 10 największych dzieł Andrzeja Wajdy. Początek dzisiejszego seansu o 20. Jeszcze zagranica w informacjach. Iran krytykuje wysłanie brytyjskich i francuskich okrętów wojennych w rejon cieśniny Ormus. Zdaniem władz w Teheranie taka obecność oznacza eskalację kryzysu i militaryzację strategicznego szlaku wodnego. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu przekazał, że działania wspierające, jak podkreślił, nielegalne działania Stanów Zjednoczonych spotkają się ze zdecydowaną i natychmiastową odpowiedzią irańskich sił zbrojnych. Wiceszef MSZ Iranu podkreślił, że bezpieczeństwa żeglugi nie można zapewnić przez demonstrację siły militarnej. Francja i Wielka Brytania zapowiedziały zwiększenie obecności wojskowej w rejonie Bliskiego Wschodu w ramach międzynarodowej misji, której celem ma być ochrona swobody żeglugi. Paryż poinformował o wysłaniu w rejon lotniskowca Charlesa de Gaulle'a. Londyn natomiast skierował niszczyciela Royal Navy HMS Dragon. Słoneczne popołudnie z temperaturą do 20 stopni powoli przechodzi w wieczór. Warto jednak przygotować się na chłodniejszą noc. Temperatura minimalna spadnie do 8 lub 11 stopni. Może też pojawić się nieco więcej chmur.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych, te na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach, tam trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch odbywa się w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic, tylko jedną jest nią. Podobna sytuacja na krajowej DK91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę na 6-kilometrowym odcinku. Roboty drogowe i spowolnienie także na S1 w Lędzinach. Drogowcy działają także w Katowicach. Chodzi o drogę numer 79 za węzłem z ulicą Lwowską. Aktualnie w miejscu prac spowolnienie 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg.
5: Program Trzecie Polskiego Radia. Jest niedziela, 10 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańskie media piszą o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Powołują się na polskie portale. Ósmoklasiści rozpoczynają egzaminy jutro język polski. Polacy z czeskiej Pragi adoptowali orła Bielika z tamtejszego zoo. Jutro robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry zwołana przez ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek informuje, że Polska nie otrzymała dotąd od Węgier żadnych informacji potwierdzających wylot polityka Prawa i Sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych.
6: No myślę, że także dla polityków amerykańskich to nie będzie komfortowa sytuacja, dlatego że tam opinia publiczna jest bardzo wrażliwa na punkcie tego, że ktoś podejrzewany o bardzo grube malwersacje ukrywa się w ich kraju, więc nie wiem, czy rzeczywiście Ziobro zdobył jakiś dokument, który pozwala mu podróżować, bo myśmy unieważnili mu paszporty.
5: No od grudnia poseł Prawa i Sprawiedliwości mieszkał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. O sprawie Zbigniewa Ziobry pisze część amerykańskich mediów, relacjonuje Jan Pachlowski.
7: O sprawie pisze prestiżowy portal Politico, ale powołuje się przy tym na doniesienia mediów z Polski. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych dzięki wizie uzyskanej od prezydenta Donalda Trumpa po tym, jak uciekł z Węgier, czytamy w portalu. Politico cytuje również stanowisko polskiego MSZ, które poinformowało, że nie posiada oficjalnych szczegółów na temat miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry, dodając jednocześnie, iż jego paszport został unieważniony. Z kolei portal Bloomberg, powołując się na doniesienie Gazety Wyborczej, podał, że prezydent Donald Trump osobiście interweniował w celu zatwierdzenia wizy dla polskiego polityka, decyzji, której sprzeciwili się sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose. Strona polska może wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, ale to czasochłonny proces. Co ciekawe, gdy Ziobro był ministrem sprawiedliwości w 2006 roku, wystąpił o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych polonijnego biznesmena Edwarda Mazura, oskarżonego o podżeganie do zabicia byłego komendanta polskiej policji Marka Papały. Amerykański sąd nie przychylił się wówczas do wniosku polskiego ministra. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: W warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek prokuratury krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów. Byłemu ministrowi sprawiedliwości może grozić do 25 lat więzienia. Tydzień po maturzystach egzaminy rozpoczynają ósmoklasiści. Choć ich sprawdzianu nie da się nie zdać, to od wyniku zależy, do jakiej szkoły średniej się dostaną. Jutro język polski składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza czytanie ze zrozumieniem, druga to dłuższa wypowiedź.
8: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie. No i każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
5: Mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią jutro do egzaminu, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym. Polacy mieszkający w Pradze zaadaptowali orła Bielika żyjącego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Ten symboliczny gest ma podkreślić przywiązanie polskiej społeczności do narodowego symbolu, relacjonuje nasz czeski korespondent Wojciech Stobba.
9: Pomysł adopcji orła Bielika dojrzewał wśród polskiej społeczności przez lata, wyjaśnia Małgorzata Bejszowcowa, prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze.
10: Szczególnie młodsze pokolenie bardzo entuzjastycznie reagowało na samą myśl, że Polacy w Pradze mogliby objąć opieką żywy symbol kojarzony z polskim godłem. W tym roku po dwóch świątecznych zbiórkach zostały środki i postanowiliśmy przeznaczyć je właśnie na ten charytatywny cel. Myślę, że w czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się w internecie i tylko na chwilę tęsknimy za symbolami, które nie dzielą, tylko łączą. I chyba właśnie dlatego ten orzeł wywołał tyle pozytywnych emocji.
9: Symboliczna adopcja w praskim zoo polega na finansowym wsparciu konkretnego zwierzęcia. Pieniądze są przeznaczane na jego utrzymanie, na przykład karmę lub opiekę weterynaryjną. Darczyńcy otrzymują w zamian certyfikat adopcji, a na tabliczce w ogrodzie zoologicznym jest umieszczana informacja na ich temat. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
5: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza we Wrocławiu, Trzebnicy, Ławie, Przemyślu i Borówcu. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do wieczora pogodnie. Słabe opady deszczu możliwe tylko na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim. Na termometrach 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
11: Autopromocja.

0: Jest 19. Ponad 120 policjantów będzie stać w tym sezonie na straży śląskich akwenów. 9 firm zgłosiło, że chce wyremontować śląski odcinek autostrady A4. Około 100 zespołów wystąpi latem na 63. tygodniu Kultury Beskidzkiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policyjni motorowodniacy z garnizonu śląskiego są już w pełni gotowi do rozpoczęcia nadchodzącego sezonu letniego. W tym roku o spokój osób wypoczywających nad wodą zadba 121 funkcjonariuszy, wśród których znajdzie się 39 doświadczonych stermotorzystów. Mundurowi będą stale obecni na 15 najpopularniejszych akwenach w naszym regionie, patrolując nie tylko same kąpieliska, ale również przyległe do nich parkingi czy tereny rekreacyjne. Funkcjonariusze apelują o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych miejsc, zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględne unikanie wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu. 9 firm chce wyremontować śląski odcinek autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przechodzi teraz do kolejnego etapu procedury związanej z przebudową fragmentu od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. Jak mówi Radiu Katowice, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko, obecnie trwa analiza ofert, które wpłynęły w przetargu.
2: Ich ceny mieszczą się w przedziale od 8 do 11 milionów złotych. Nasz budżet na realizację tej inwestycji to blisko 10 milionów złotych. Do prac chcemy przystąpić w trzecim kwartale tego roku. Remont potrwa maksymalnie 3 miesiące i pozwoli przywrócić pełną funkcjonalność jednemu z najważniejszych fragmentów autostrady A4, który każdego dnia obsługuje ponad 48 tysięcy pojazdów.
0: Planowana inwestycja obejmuje wymianę kilku warstw nawierzchni od naprawy odwodnienia, a także prace przy mostach czy barierach ochronnych. Remont ma być prowadzony przy utrzymanym ruchu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka uruchomiło kolejne miejsce, w którym świadczy swoje usługi. To budynek przy ulicy Kasprowicza 48 w Czechowicach-Dziedzicach. To kolejna lokalizacja udzielania świadczeń medycznych w ramach pilotażu. Wcześniej otwarto poradnie przy ulicy Krasińskiego w Bielsku-Białej. W Czechowicach-Dziedzicach działa dzienny oddział psychiatryczny, mówi jego koordynatorka, psycholog Magdalena Walewska.
3: Zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy doświadczają trudności w życiu psychicznym. Przede wszystkim pacjentów afektywnych, lękowych. Dzienny oddział psychiatryczny w Czechowicach to 12 tygodni intensywnej pracy podczas psychoterapii grupowej, gdzie pacjenci mogą doświadczyć żywych więzi, ale także żywych wglądów na temat przyczyn swoich trudności i objawów.
0: Do dyspozycji pacjentów są psychoterapeuci, psychologowie, lekarz, psychiatra, terapeuta zajęciowy i pielęgniarka. Ponad 80 polskich i kilkanaście zagranicznych zespołów prezentujących folklor,

0: Wystąpi podczas 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, który odbędzie się od 25 lipca do 2 sierpnia na kilku arenach, podali dziś organizatorzy z Bielskiego Regionalnego Ośrodka Kultury. Przed miłośnikami folkloru na arenach w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Ujsołach i Stebnej i Jabłonkowie na Zaolziu wystąpią zespoły z różnych zakątków Polski, a także goście z krajów europejskich oraz obydwu Ameryk. Odbywały się będą koncerty, potańcówki, korowody uliczne, wystawy i warsztaty. Tradycyjnie Tygodniowi Kultury Beskidzkiej towarzyszyły będą także festyn istebniański w Istebnej, wawrzyńcowe chudy w Ujsołach i 79. góralskie święto w Jabłonkowie na Zaolziu. Noc przyniesie nam zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego z temperaturą minimalną od 8 stopni na północnym wschodzie do 11 stopni na południowym zachodzie województwa. Wiatr w dolinach będzie słaby i południowo-wschodni, ale w wysokich partiach gór warunki będą trudniejsze. Wysoko w Beskidach wiatr wzmoże się do silnego, osiągając w porywach do 60 km na godzinę.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Warszawy, po karambolu w pobliżu węzła Wiskitki. Zaginęła 11-letnia dziewczynka z Kołobrzegu, policja prosi o informację. Rosja powstrzymuje się od zmasowanych ataków powietrznych na Ukrainę, informuje prezydent Zełenski. Karambol na autostradzie A2 w kierunku Warszawy między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zderzyło się 6 samochodów. Trasa w kierunku stolicy jest zablokowana.
2: Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Służby pracują na miejscu. Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Trwa organizacja objazdów. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
1: Mówi Bartłomiej Matejek z mazowieckiej policji. Ruch na A2 w pobliżu węzła Wiskitki w stronę stolicy może zostać przywrócony za co najmniej 1,5 godziny. Zachodniopomorska policja poszukuje 11-letniej Martyny z Kołobrzegu. W mediach społecznościowych jest zdjęcie i rysopis zaginionej nastolatki. Dziewczynka ostatni raz widziana była wczoraj około 11:00. Jak informuje kołobrzeska policja, powiedziała matce, że wychodzi do koleżanki, jednak nie dotarła na miejsce spotkania i do tej pory nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policjanci proszą wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mają informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, o pilny kontakt z komendą powiatową w Kołobrzegu. Można też dzwonić pod numer alarmowy 112. Rosja powstrzymuje się od ataków powietrznych i rakietowych na Ukrainę, ale kontynuuje ataki blisko frontu, informuje w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył ukraiński przywódca, to miłe, że do tej pory nie doszło do żadnych zmasowanych uderzeń. Jak dodaje, jednak siły rosyjskie kontynuują ataki na linii frontu. W ciągu ostatnich 2 dni na froncie doszło do ponad 150 akcji szturmowych, ponad 100 ostrzałów oraz niemal 10 tysięcy ataków dronami kamikadze. Oznacza to, że na froncie rosyjska armia nie przestrzega zawieszenia broni i nawet nie podejmuje takich prób. Wszystkie ukraińskie jednostki działają w sposób lustrzany, chroniąc swoje pozycje. O, do jutra obowiązuje zawieszenie broni, które w piątek ogłosił prezydent USA Donald Trump. Według prognoz amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, kiedy rozejm przestanie obowiązywać, Rosjanie rozpoczną wzmożoną ofensywę. Berlin chce wrócić do rozmów z Waszyngtonem o Tomahawkach. Po deklaracji wycofania się przez Stany Zjednoczone z planów rozmieszczenia w Niemczech pocisków dalekiego zasięgu, rząd Friedricha Merca chce kupić amerykańskie uzbrojenie.
3: Do Waszyngtonu wybiera się Boris Pistorius. Ministerstwo Obrony Niemiec nie komentuje informacji o planowanej wizycie szefa resortu, ale Financial Times twierdzi, że terminy są dopasowywane do kalendarza sekretarza obrony USA. Spotkanie nie jest jeszcze pewne, ponieważ Pete Hegseth zaangażowany jest w wojnę z Iranem, a w Zatoce Perskiej ponownie rośnie napięcie. Poprzednia amerykańska administracja zapowiadała rozmieszczenie pocisków Tomahawk w Niemczech, ale po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa temat ucichł, a ostatnio został przez prezydenta USA zamknięty. Dlatego Niemcy chcą kupić zarówno Tomahawki, jak i wyrzutnie rakiet Typhoon. Kluczowe są możliwości produkcyjne i zasoby Stanów Zjednoczonych, a uzbrojenie USA kurczy się przez działania na Bliskim Wschodzie. Berlin chce dowiedzieć się u źródła, czy może liczyć na amerykańskie pociski i wyrzutnie przy rozbudowie systemu odstraszania Rosji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Pożar Puszczy Solskiej nie uszkodził najważniejszych turystycznie obiektów i szlaków, twierdzą lokalne władze. Strażacy walczyli z ogniem od wtorku, wciąż dogaszają torfowiska. Burmistrz Józefowa Roman Dziura mówi, że tereny, z których chętnie korzystali turyści, nie zostały objęte ogniem.
4: My mamy najpiękniejszą ścieżkę rowerową przez Puszczę Solską w województwie lubelskim. 30 km przez Puszczę Solską, gdzie nie ma publicznego ruchu. No i ta ścieżka rowerowa na szczęście nie ucierpiała. Nie ucierpiał ten single track, który rozpoczyna się w miejscowości Hamernia przy Czartowym Polu i kończy się w Józefowie.
1: Na razie wstęp do Puszczy Solskiej jest zakazany w związku z działaniami gaśniczymi. Według lubelskich strażaków spłonąć mogło nawet 500 hektarów lasu. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa Biłgoraju. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Zmienia się pogoda. Jutro na wschodzie przelotne opady deszczu i burza. Kolejnej nocy padać będzie już w całym kraju. Tej nocy mrzawka prognozowana na zachodzie i południu Polski. Najchłodniej będzie na wschodzie około 1 stopnia, w centrum na termometrach 7 do 11 na południowym zachodzie.
6: Zapraszam.

C'est pas important.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lód.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście, myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: śpiewali swoje hymny. I te hymny z tymi pieśniami się zaczęły nad tymi polami i dachami kościołów splatać. I tak właśnie było też na Śląsku, gdzie śpiewano w kościołach, śpiewano w pracy. Dlaczego blues? Andrzej najlepiej by na to pytanie odpowiedział, ale on jest bardzo, powiedziałbym, idealny wręcz dla świata śląskich robotników w XIX-XX wieku, rozśpiewanych do granic, chóry amatorskie, orkiestry, nawet teatry śpiewały amatorskie, wszystko tu śpiewało, dlatego że to jest muzyka, którą może grać ktoś niewykształcony muzycznie. Gra się ją sercem, ale oczywiście też pewnymi umiejętnościami. My nie mieliśmy przestrzeni do studiowania muzyki, do uczenia się ich na uczelniach, a pragnęliśmy tej muzyki. Ona nam dawała wytchnienie i pozwalała wyrażać nasze myśli. Mówię cały czas w ten sposób, bo mam na myśli całe pokolenia Ślązaków. No i ktoś, kto to spaja, ktoś, kto to animuje, ktoś, kto zaprasza tutaj artystów, organizuje festiwale, przyznaje nagrody dla tych artystów, którzy są przez czytelników kwartalnika najwyżej cenieni, no to jest ktoś bezcenny, ponieważ pozwala takim ludziom jak świętej pamięci Jasiu Ks, jak wszyscy ci bluesmeni, tu się wielu z nich pojawia, na znalezienie odpowiedniego adresu, pod którym stanąwszy, spotkają się ze swoimi odbiorcami, użyję takiej metafory.
1: No, tutaj się odbywają warsztaty bluesowe, się dowiedziałam, w Michałkowicach. Są też koncerty bluesowe, ale ja się chciałam pana Andrzeja zapytać, czy on śpiewa bluesem. Do golenia.
2: Nie, towarzysko. Ja się raz na tydzień podcinam, jak tu widać świeżo. To
1: zbyt rzadko na bluesa.
2: To szybko idzie maszynką. Dziadek się jeszcze, jak się golił, to jak się szyk, to było tymi takimi, nie? To się, to trwało długo, ale to jest 3 minuty. Nie śpiewam. Nie przyznaję się do takich...
1: Harmonika ustna też?
2: Nie. Ja kiedyś grałem na gitarze, ale to jest mały, krótki epizod w moim życiu.
0: Beato, ja tutaj przerwę Andrzejowi. My mamy właśnie to z Andrzejem, jak sądzę, że skoro uznaliśmy, że nie będziemy mogli śpiewać, to chociaż o tym śpiewaniu będziemy próbowali pisać, mówić i zachęcać do niego. I tak jest bardzo wieloma historykami sztuki. Spotkałem wielu takich, którzy stwierdzili, że skoro malarzami być nie mogą, a sztukę kochają, to może chociaż będą promować sztukę. I może to w tym rzecz cała.
1: Rozmawiajmy o tym, jak rozmawia się o bluesie z najlepszymi bluesmenami świata, muzykami i ludźmi, którzy zajmują się bluesem.
2: Organizując koncerty gwiazd bluesa, głównie jednak amerykańskiego, bo blues jest muzyką amerykańską, nam się urodził, to tak śpiewnie czasami nie wygląda, no bo naszą rolę jest zorganizowanie wszystkiego tak, żebyście państwo uwierzyli,

0: warto na ten koncert iść, kupili bilety, wyszli z tego koncertu w poczuciu, że to był chyba najlepszy koncert, jaki ten artysta mógł zagrać. Zagrał w tej trasie po Polsce, po Europie, bo już lepiej się nie da. Ja tak jestem wielkim fanem grupy The Rolling Stones, parę razy na żywo ich słyszałem, ciągle wierzę, że już grali dwa razy ostatnie koncerty, na których byłem, ale że to jeszcze nie były te ostatnie. I zawsze wychodzi, to są trasy w parunastu krajach, grają takie same koncerty. No tam co do zresztą nasi podopieczni też tak robią, a ja wychodzę zawsze z tych koncertów poczuci, że kurczę, to musiał być, już lepiej chyba nie zagrać. Wczoraj w Berlinie byli, nie dało się. To już lepiej nie zagrają, bo to co zrobili tu, to już się nie da lepiej. Więc taka jest też nasza rola, byście Państwo tak odbierali koncerty. Bo artysta ma wyjść na scenę i zagrać, ale ktoś się musi tym wszystkim, całą resztą zająć. Jasne, że jak się podróżuje, to spędzamy w samochodach, w samochodzie, tam w jakimś wanie.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zablokowana autostrada A2 w stronę Warszawy na wysokości Żerardowa. Jutro ciąg dalszy ewakuacji pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym były zakażenia hantawirusem. Rosjanie przygotowują wzmożoną ofensywę. Rozpocznie się po zakończeniu rozejmu, twierdzą amerykańscy eksperci. Dwie osoby ranne po karambolu na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Trasa w stronę stolicy w okolicy węzła Wiskitki jest zablokowana. Między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zdarzyło się 5 samochodów.
2: W chwili obecnej trwają czynności z udziałem służb ratunkowych. Potrwają one kilka godzin. Strada A2 jest zablokowana w kierunku Warszawy. Bardzo prosimy o kierowanie się na drogi alternatywne.
1: Mówi Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej w Żerardowie. Policja apeluje do kierowców stojących w korku o stosowanie się do poleceń. Służby sanitarne ustalają osoby mogące mieć kontakt z zakażonymi hantawirusem na holenderskim wycieczkowcu. Według najnowszych informacji głównego inspektora sanitarnego jedna osoba polskiego pochodzenia, która nie była pasażerem statku, mogła mieć kontakt z osobą zakażoną. Została ona objęta nadzorem epidemiologicznym i nie wykazuje objawów chorobowych. Wczoraj szef GIS-u, dr Paweł Grzesiowski, informował, że obywatel polski objęty nadzorem sanitarnym nie przebywa w kraju. Holenderski statek wycieczkowy rano przybył na Teneryfę. Do tej pory ewakuowano ponad 40 pasażerów, mówi przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia Diana Rojas Alvarez. Dziś do zachodu słońca będą prowadzone kolejne działania. Po zachodzie operacje zostaną wstrzymane i wznowione jutro wcześnie rano. Dziś na ląd zeszło już około 40-46 osób, a proces będzie kontynuowany do końca dnia. Jutro operacja zostanie wznowiona i oczekuje się, że zakończy się do końca jutrzejszego dnia. Na pokładzie wycieczkowca odnotowano 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Po zakończeniu ewakuacji jednostka z częścią załogi wypłynie do Rotterdamu, gdzie ma przejść dezynfekcję. Według prognoz amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną Rosjanie rozpoczną wzmożoną ofensywę, kiedy rozejm na Ukrainie przestanie obowiązywać. Zawieszenie broni, które ogłosił w piątek Donald Trump, potrwa do jutra.
3: Rosjanie ostatniej doby nieco zmniejszyli intensywność szturmów, było ich 147. Mniej też używali bezzałogowców typu Shahid. Zdaniem ekspertów Instytutu Badań nad Wojną rosyjska armia wykorzystuje tzw. zawieszenie broni do przegrupowania sił, umacniania pozycji oraz przygotowań do zintensyfikowania działań ofensywnych po 11 maja. Jak czytamy, Rosjanie umacniają pozycje na kierunkach kupiańskim, łymańskim i słowiańskim, a także na północy obwodu charkowskiego. Ukraina zapowiedziała, że w czasie zawieszenia broni będzie postępować symetrycznie wobec działań Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro więcej chmur niż słońca, przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Padać nie będzie tylko na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 23 w centrum, do 24 na Podkarpaciu.
5: Autopromocja.

po drodze połknąłem przypadkiem.

0: ta nieprawda, tylko sztuka cię nie oszuka.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się nie.
1: A mój Bóg nazywa się nie wiem.
0: A mój Bóg nazywa się

0: Marcin Herich, założyciel, kierownik artystyczny i reżyser teatru Apart, skończył również filologię polską na Uniwersytecie Śląskim, a później związał się z alternatywnym teatrem Cogitatur jako aktor, reżyser przedstawień plenerowych i współpracownik w zakresie inscenizacji i techniki sceny. A w 2004 roku założył swój teatr Apart, który na stałe wpisał się w mapę kulturalną Katowic. Za swoje spektakle dostawał nagrody i wyróżnienia w Polsce i w Europie, ale dla niego najważniejsze jest to, że teatr Apart działa i że ciągle przychodzą do tego małego teatru widzowie chcący zobaczyć, co tym razem zaprezentuje. Na rozmowę zaprasza Marek Mierzwiak.
1: Więcej kultury, proszę.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych i jutro w resorcie sprawiedliwości narada w jego sprawie. Lekarze przebadają 3,5 tysiąca polskich uczniów, wszystko w ramach programu dotyczącego chorób układu krążenia. Amerykanie obchodzą dziś Dzień Matki, to jedno z najważniejszych świąt w roku. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w telewizji Republika, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jutro odbędzie się robocza narada w sprawie Ziobry zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Szef resortu poinformował w TVP Info, że wszystkie polskie służby sprawdzają informacje dotyczące poszukiwanego Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek był pytany w TVP Info również o sytuację innego poszukiwanego polityka PiSu, Marcina Romanowskiego, który także od dłuższego czasu przebywał w Budapeszcie.
3: Nie mam wiedzy na temat Romanowskiego. Wobec niego był już europejski nakaz aresztowania prawomocny, więc też musiał mieć jakąś formę ochrony, ale jego sytuacja procesowa była inna niż Ziobry. Natomiast zapewne Ziobro nie zostawił swojego najbliższego współpracownika, ale nie mam tej wiedzy na ten moment.
2: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ponad 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat ze 180 szkół zostanie przebadanych w ogólnopolskim programie profilaktycznym. To pierwsza na tak szeroką skalę kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych. Celem projektu jest wykrycie czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie i otyłość oraz analiza stylu życia dzieci, mówi koordynator badania profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
4: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, które są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek i dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
2: Program zacznie działać we wrześniu i będzie realizowany przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie. Europejskie koncerny naftowe sporo zarobiły na wojnie w Iranie. Według The Economist i agencji Reutera ich wyniki są lepsze niż wyniki amerykańskich rywali. Powodem są handel ropą, zabezpieczenia cenowe i położenie aktywów.
5: Największa różnica dotyczy handlu ropą. Koncerny BP, Shell i Total Energies przez lata zbudowały duże działy tradingu i dlatego w czasie wojny mogą kupować i sprzedawać ropę oraz paliwa tam, gdzie brakuje dostaw. BP podał za pierwszy kwartał ponad 3 miliardy dolarów zysku, czyli ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej. Total Energies zanotował ponad 5 miliardów dolarów zysku. Amerykańskie koncerny mają większą produkcję, ale słabsze możliwości handlowe. The Economist pisze też o stratach księgowych na zabezpieczeniach cenowych. Chevron i Exxon musiały je rozpoznać od razu, gdy ceny ropy gwałtownie wzrosły, a to osłabiło ich kwartalne wyniki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
2: W Polsce wszystkie mamy świętują 26 maja, natomiast w Stanach Zjednoczonych ten wyjątkowy dzień wypada dziś. Za oceanem obchodzony jest zawsze w drugą niedzielę maja. Święto wszystkich mam to dla Amerykanów jedno z najważniejszych świąt w roku.
6: Według badania przeprowadzonego przez Rządową Narodową Federację Handlu Detalicznego, tegoroczne wydatki Amerykanów z okazji Dnia Matki mają ustanowić nowy rekord. Prognozowana łączna kwota wynosi 38 miliardów dolarów i jest o 4 miliardy dolarów większa niż 12 miesięcy temu. Najwięcej tradycyjnie przeznacza się na kwiaty. O specyfice dzisiejszego święta Polskiemu Radiu opowiada mama, Suzy Wolmar.
7: Kupujemy mnóstwo
6: kwiatów czy słodyczy. Cokolwiek mamy lubią. Często kupowana jest biżuteria. Obowiązkowa jest także w wspólna wizyta w restauracji. Ja w ten dzień najpierw pójdę z moim synem do kościoła na mszę, potem zabieram ją na lunch do mojego ulubionego lokalu. W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki zaczęto celebrować na początku XX wieku, dokładnie w 1908 roku. Na początku jednak amerykański kongres odrzucił możliwość uznania tego święta za państwowe, w odpowiedzi żartując, że trzeba by było także ustanowić oficjalny dzień teściowej. W 1914 roku prezydent Woodrow Wilson podpisał specjalną proklamację, która wprowadziła Narodowe Święto na Cześć Matek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest w większości dobra. Nieco ponad 16% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Norbert Michalak.
9: Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W piątym decydującym spotkaniu finału Plus Ligi Zawiercianie pokonali w Sosnowcu obrońcę tytułu Bogdankę Lublin 3-1. Dla Jakuba Popiwczaka libero Aluronu to już czwarte ligowe złoto. Poprzednie zdobywał w Jastrzębskim Węglu.
10: No niesamowity sukces, nie będę ukrywał, że jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu z tymi ludźmi, w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to dane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
9: Zawiercianie nie kończą jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zagrają z tureckim Ziratem Ankara w półfinale Ligi Mistrzów. Iga Świątek bez problemu awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. W spotkaniu trzeciej rundy Polka w ekspresowym tempie wygrała z Włoszką Elisabettą Cocciaretto 6-1, 6-0. Mecz trwał godzinę i 5 minut. Następną rywalką Świątek będzie Japonka Naomi Osaka. Legia Warszawa w wyjazdowym meczu 32. kolejki Ekstraklasy pokonała Brookbet Termalika Nieciecza 1-0 i jest już niemal pewna zachowania ligowego bytu. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Rafał Adamski. We wcześniejszych meczach Piast Gliwice zremisował z GKS-em Katowice 0-0, a Motor Lublin w Płocku wygrał z Wisłą 4-0. Tym samym przerwał serię trzech porażek, mówi jeden ze strzelców goli dla gości, Bartosz Wolski.
11: W końcu udało nam się odwrócić tą złą passę i to w bardzo dobrym stylu i nic, tylko się cieszyć z tego zwycięstwa. Na początku Wisła zagroziła nam paroma stałymi fragmentami gry, ale udało nam się je skutecznie wybronić. I później my dochodziliśmy do głosu coraz bardziej, coraz mocniej, coraz głośniej i wynik pokazał to, co działo się na boisku. To był bardzo ważny mecz. Traktowaliśmy go od samego początku, od pierwszego dnia treningowego jako finał Ligi Mistrzów i tak też to wyglądało.
9: W tabeli Wisła Płock zajmuje 7 miejsce, a Motor Lublin jest 9. Włókniarz Częstochowa przegrał ze Stalą Gorzów Wielkopolski 31-59. Był to mecz piątej kolejki żużlowej Ekstraligi. Gości do zwycięstwa poprowadził Australijczyk Jack Holder, który zdobył 14 punktów.
2: Poniedziałek ma być pochmurny, może przelotnie padać deszcz, a na południu miejscami pojawią się burze. Od 18 stopni na zachodzie do 24 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich około 15.
12: Autopromocja.

sierot, nie mają ojca matki, staruchy i wariatki, pakuj olo, banatki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani, ja pakuję w ubikacji, trzeci grosik dla młodzieży, na straży macierzy, Prusków kontra Wołomi, sędzia od obu bierze, czwarty grosik na pomniki, tworzący historię.

troszkę gdzie, byle siódmy grosz na lekarzu, już co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieźle. Ósmy grosik na księdza w parafii nędza.

12 grosz na końcu przeznaczam dla ciebie. Kocham cię i tak zostanie, kocham cię, moje kocha. Całe stalo nawalone, ale praca wre. Wszyscy jarają usługi, to jest temat. Długi siostra zbiera aktorów, brat wycina piłkarzy. A ja tylko gołe baby, jeśli gdzieś zauważę. Pierwszy żerter, potem radio, muzyczna jedynka. Kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w sobocie, jak i ochlaj i wyżerka. Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych

0: Jest 22. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdza, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Siatkarze Aluron CMC Warte Zawiercie zdobyli Mistrzostwo Polski. W informacjach także o rekordowej liczbie uczestników 13. edycji biegu Wings for Life.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Taką informację sam podał poprzez prawicowe media. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, to oznacza trudności dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdyż USA mogą utrudniać wydanie polityka Polsce.
2: Znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych, choć jeszcze niedawno ambasador tego kraju w Polsce stwierdził, że nie uzyska azylu. Zobaczymy, sprawa jest rozwojowa. Mimo że Polska posiada podpisaną aktualną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, ściganie przez polski wymiar sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości może być niezwykle trudne.
0: W warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek prokuratury krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Siatkarze Aluron CMC Warte Zawiercie zdobyli Mistrzostwo Polski. W piątym meczu finałowym Plus Ligi zespół z Zawiercia wygrał z Bogdanką Lublin 3-1 i całą rywalizację 3-2. Trener Michał Winiarski podkreślił, że ten sukces rodził się w bólach.
3: To, co się dzisiaj wydarzyło, myślę, że było warte tego cierpienia, które w tym sezonie przeszliśmy. Myślę, że takie złoto smakuje dwa razy bardziej. Jeszcze w piątym meczu, jeszcze wygrane u siebie w momencie, gdzie Bogdanka prowadziła 2-1 i po raz kolejny odrodziliśmy się trochę jak Feniks z popiołu i dzisiaj to mistrzostwo przypieczętowaliśmy.
0: Libero Jakub Popiwczak zdobył swój 4. złoty medal Mistrzostw Polski, ale pierwszy z Wartą.
4: No niesamowity sukces, nie będę ukrywał, że jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu z tymi ludźmi, w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to dane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
0: Zawiercianie staną jeszcze przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Turniej finałowy w następny weekend odbędzie się w Turynie. Rekordowa liczba 346 527 uczestników z całego świata ruszyła dziś do ucieczki przed ruchomą linią mety podczas 13. edycji Wings for Life World Run. To aż o 36 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dzięki opłatom startowym w sumie zebrano ponad 9 milionów euro na badania Fundacji Wings for Life, skupiającej się na odnalezieniu skutecznej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. Reporter Radia Katowice Artur Zubek sprawdzał, jakie odczucia towarzyszyły dziś uczestnikom.
5: To jest mój pierwszy bieg i biegam strasznie wolno, ale bieg charytatywny, więc myślę, że idealna opcja na to, żeby rozpocząć takie zapoznawanie się z tego typu imprezami.
6: Każdy tutaj może wziąć udział, każdy pobiegnie tyle, na ile ma na siłę. No, jest na pewno dobre przedsięwzięcie, także sam pożytek z tego jest po prostu, nie?
7: I zdrowie, uśmiech, pogoda chyba też dopisały.
6: Tak jest, no i oczywiście pomoc.
8: Jest zachęta o tym, żeby każdy wziął udział. Tak każdego, czy to jest w jakiś sposób niepełnosprawny, może część tego biegu przejść, przejechać czy na wózku, czy w jakikolwiek inny sposób. Te pół godziny bieży jest, więc każdy może cokolwiek zrobić w tym biegu i sam też pomóc osobom niepełnosprawnym, prawda? Niepełnosprawny tak naprawdę w jakiś sposób.
0: Globalnym zwycięzcą biegu został Jo Fukuda. W kategorii kobiet triumfowała Miki Keitels. Najlepszy Polak, Dariusz Nożyński, był także drugi na świecie. Z kolei najlepszą Polką okazała się Monika Brzozowska. Poniedziałek przyniesie nam temperaturę do 21 stopni na nizinach i do 19 stopni w rejonach podgórskich. Jednak popołudnie będzie deszczowe. Od godzin południowych spodziewamy się burz, którym towarzyszyć ma porywisty południowy wiatr.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jestem w Stanach Zjednoczonych, potwierdza Zbigniew Ziobro, poleciał tam z Węgier. Strażacy dogaszają pożar Puszczy Solskiej, w działaniach bierze udział 250 osób. Dymisja łotewskiego ministra obrony po incydentach z dronami, które wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną. Jestem w Stanach Zjednoczonych. Przyleciałem wczoraj, potwierdził w wywiadzie dla telewizji Republika były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Od grudnia przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Dzień po objęciu władzy w Budapeszcie przez nowego premiera opuścił ten kraj.
10: Zbigniew Ziobro, pytany o to, w jaki sposób dostał się do Stanów Zjednoczonych, nie udzielił jasnej odpowiedzi. Stwierdził, że rząd i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek są, cytuję, zagubieni. Ale potem sprawę wyjaśniła sama telewizja Republika, która w oświadczeniu poinformowała, że były prokurator generalny został jej komentatorem politycznym. Co oznacza, że Zbigniew Ziobro mógł wjechać do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika stacji. Polski rząd zapowiedział, że w tej sytuacji będzie wnioskował o ekstradycję byłego ministra. Zbigniew Ziobro w tym kontekście stwierdził w telewizji, że nie obawia się niezawisłych sądów, a te, jego zdaniem, są właśnie w USA. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
9: Prokuratura chce Zbigniewowi Ziobrze postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pożar w rejonie Puszczy Solskiej jest dogaszany. Akcja skupia się obecnie na poszukiwaniu pozostałych zarzewi ognia oraz ich gaszeniu. To żmudna i czasochłonna praca, ale najważniejsze jest, że pożar jest opanowany, mówi rzecznik strażaków w Biłgoraju Mateusz Małyszek.
11: Strażacy przeczesując ten teren, naturalnym jest, że od razu je gaszą. To są takie pożary na przykład torfu, na przykład mchu, gdzieś tam żar został troszeczkę w ziemi. Czasami to są pniaki z drzew i tam od spodu się pali. To wszystko trzeba przeczesać, przekopać, przelać wodą, odsłonić, bo czasami jest tak, że to, co zostało nawet już ugaszone, to gdzieś tam jeszcze przykryte warstwą popiołu jest jeszcze troszeczkę pod spodem. Także tutaj też działają zespoły dronowe z kamerami termowizyjnymi, no ale dodatkowo jest strażacy, idą w teren.
9: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa od wtorku. Obecnie w akcji bierze udział około 250 strażaków. Według dotychczasowych szacunków spłonęło kilkaset hektarów lasu. Rządząca w Wielkiej Brytanii Partia Pracy traci poparcie, bo przestała reprezentować interesy ludzi pracy. Tak mówi dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ugrupowanie premiera Keira Starmera poniosło straty w wyborach lokalnych w Anglii oraz głosowaniu do parlamentów Szkocji i Walii. Wzmocniła się natomiast pozycja prawicowo-populistycznej Reform UK. Partia Pracy przesunęła się w stronę klasy średniej, mówi dr Przemysław Biskup.
12: Tutaj narastała sprzeczność. Na przykład bardzo mocno eksplorowaną kwestią była kwestia ograniczenia nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii, ale również legalnej imigracji. Do tego kwestie sprzeciwu wobec polityki Zielonego Ładu, które w Wielkiej Brytanii dają katastrofalne ceny energii. Do tego bardzo mała sprawność państwa przy rekordowo wysokich poziomach opodatkowania.
9: Brytyjskie media podają, że Partia Pracy w wyborach lokalnych utraciła ponad 1400 mandatów radnych. Umocniła się natomiast antyimigracyjna Reform UK Nigela Farage'a i przejęła kontrolę nad kilkunastoma samorządami. Słabszy wynik zanotowali także konserwatyści. Łotewski minister obrony Andris Spruc podał się do dymisji po incydentach z dronami, które w tym tygodniu wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej premier Ewika Silina poinformowała, że utraciła do niego zaufanie.
13: Andris Spruc poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, że podjął decyzję o dymisji, by chronić łotewską armię przed wciąganiem jej w kampanię wyborczą. Jesienią na Łotwie odbędą się bowiem wybory parlamentarne. Spruc dodał, że wierzy w działania podejmowane przez wojsko. Zdolności obronne Łotwy są na wysokim poziomie. Czy przed nami jest jeszcze dużo pracy? Tak, ale łotewska armia wraz z sojusznikami jest gotowa bronić kraju. W czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną wleciały dwa ukraińskie drony. W wyniku incydentu w Rzeżycy na wschodzie kraju uszkodzone zostały cztery puste zbiorniki paliwowe. Według strony ukraińskiej drony mogły zostać skierowane nad Łotwę w wyniku działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej. Szefowa łotewskiego rządu zażądała rezygnacji ministra, twierdząc, że systemy antydronowe nie zostały wdrożone wystarczająco szybko. Jak piszą łotewskie media, tekę ministra obrony premier Ewika Silina zaproponowała pułkownikowi Rajwisowi Milnisowi, który przyjął tę propozycję. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
9: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Poniedziałek ma być pochmurny, może przelotnie padać deszcz, a po południu miejscami pojawią się burze. Od 18 stopni na zachodzie do 24 na Podkarpaciu, chłodniej będzie nad morzem i na obszarach podgórskich około 15.
14: Ogłoszenie społeczne.

0: Dzień dobry, proszę usiąść. Numer pańskiej karty?
1: 255.
0: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać
1: na... Wynik.

0: Jest 22. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdza, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Siatkarze Aluron CMC Warte Zawiercie zdobyli Mistrzostwo Polski. W informacjach także o rekordowej liczbie uczestników 13. edycji biegu Wings for Life.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Taką informację sam podał poprzez prawicowe media. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, to oznacza trudności dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdyż USA mogą utrudniać wydanie polityka Polsce.
2: Znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych, choć jeszcze niedawno ambasador tego kraju w Polsce stwierdził, że nie uzyska azylu. Zobaczymy, sprawa jest rozwojowa. Mimo że Polska posiada podpisaną aktualną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, ściganie przez polski wymiar sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości może być niezwykle trudne.
0: W warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek prokuratury krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Siatkarze Aluron CMC Warte Zawiercie zdobyli Mistrzostwo Polski w 5. meczu finałowym Plus Ligi. Zespół z Zawiercia wygrał z Bogdanką Lublin 3-1 i całą rywalizację 3-2. Trener Michał Winiarski podkreślił, że ten sukces rodził się w bólach.
3: To, co się dzisiaj wydarzyło, myślę, że było warte tego cierpienia, które w tym sezonie przeszliśmy. Myślę, że takie złoto smakuje dwa razy bardziej. Jeszcze w 5. meczu, jeszcze wygrane u siebie w momencie, gdzie Bogdanka prowadziła 2-1 i po raz kolejny odrodziliśmy się trochę jak Feniks z popiołu i dzisiaj to mistrzostwo w trzypie czętowaliśmy.
0: Libero Jakub Popiwczak zdobył swój 4. złoty medal Mistrzostw Polski, ale pierwszy z Wartą.
4: No niesamowity sukces, nie będę ukrywał, że jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu z tymi ludźmi w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to dane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
0: Zawiercianie staną jeszcze przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Turniej finałowy w następny weekend odbędzie się w Turynie. Rekordowa liczba 346 527 uczestników z całego świata ruszyła dziś do ucieczki przed ruchomą linią mety podczas 13. edycji Wings for Life World Run. To aż o 36 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dzięki opłatom startowym w sumie zebrano ponad 9 milionów euro na badania Fundacji Wings for Life, skupiającej się na odnalezieniu skutecznej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. Reporter Radia Katowice Artur Zubek sprawdzał, jakie odczucia towarzyszyły dziś uczestnikom.
5: To jest mój pierwszy bieg i biegam strasznie wolno, ale bieg charytatywny, więc myślę, że idealna opcja na to, żeby rozpocząć takie zapoznawanie się z tego typu imprezami.
6: Każdy tutaj może wziąć udział, każdy pobiegnie tyle, na ile ma na siłę. No, jest na pewno dobre przedsięwzięcie, także sam pożytek z tego jest po prostu, nie?
7: I zdrowie, uśmiech, pogoda chyba też dopisała.
6: Tak jest, no i oczywiście pomoc.
8: Jest zachęta o tym, żeby każdy wziął udział. Tak każdego, czy to jest w jakiś sposób niepełnosprawny, może część tego biegu przejechać, czy na wózku, czy w jakikolwiek inny sposób. Te pół godziny pierwszej jest, więc każdy może cokolwiek zrobić w tym biegu i sam też pomóc osobom niepełnosprawnym, prawda? Niepełnosprawnym tak naprawdę w jakiś sposób.
0: Globalnym zwycięzcą biegu został Jo Fukuda. W kategorii kobiet triumfowała Miki Keitels. Najlepszy Polak, Dariusz Nożyński, był także drugi na świecie. Z kolei najlepszą Polką okazała się Monika Brzozowska. Poniedziałek przyniesie nam temperaturę do 21 stopni na nizinach i do 19 stopni w rejonach podgórskich. Jednak popołudnie będzie deszczowe. Od godzin południowych spodziewamy się burz, którym towarzyszyć ma porywisty południowy wiatr.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 3 Polaków i 2 Mołdawian uwolnionych z rosyjskich i białoruskich więzień, informacje podaje prezydent Trump. Groźny wypadek młodego żużlowca w Gnieźnie. Patryk Budniak jest w ciężkim stanie, ale stabilnym. Praska Polonia zaadoptowała orła bielika żyjącego w tamtejszym zoo. Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych informacje o zwolnieniu z białoruskiego i rosyjskiego aresztu 3 Polaków i 2 Mołdawian. poście na portalu Truth Social prezydent podziękował specjalnemu wysłannikowi Johnowi Kaulowi za uwolnienie i podziękował prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Trump odniósł się również do uwolnienia z białoruskiego więzienia polsko-białoruskiego dziennikarza i aktywisty Andrzeja Poczobuta. Premier Donald Tusk ogłosił uwolnienie Poczobuta, które było częścią wymiany więźniów 28 kwietnia. Łukaszenko, sojusznik prezydenta Rosji Władimira Putina, uwolnił setki więźniów w ciągu ostatnich 2 lat. Proces ten przyspieszył w trakcie drugiej kadencji Trumpa. Stany Zjednoczone w zamian rozpoczęły znoszenie sankcji wobec Białorusi. W Gnieźnie groźnie wyglądający wypadek z udziałem zawodnika Ligi Żużlowej Patryka Budniaka. 18-latek wyleciał poza bandę toru, zawodnika przewieziono do szpitala. Na drugim wirażu pierwszego okrążenia żużlowiec Śląska Świętochłowice Leon Szlegiel oraz Budniak szczepili się motocyklami. 18-letni zawodnik gnieźnieńskiego zespołu przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowy bus. Motor poleciał jeszcze kilkanaście metrów dalej. Szlegier miał nieco więcej szczęścia, bo upadł na tor, ale do parku maszyn wrócił w karetce. Na stadion wezwano śmigłowiec LPR-u, który przewiózł Budniaka do szpitala. Stan żużlowca jest ciężki, ale stabilny. Po zderzeniu 5 samochodów na autostradzie A2 między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Do wypadku doszło około godziny 17.30 na 419 km trasy A2 w pobliżu węzła Wiskitki. Zderzyło się 5 samochodów, 3 osoby zostały ranne. Prokuratura zapewnia, że wykorzysta wszystkie dostępne środki, żeby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski i postawić zarzuty. Były minister sprawiedliwości potwierdził dziś, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
10: Poszukiwany Zbigniew Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info.
11: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie.
10: Od 3 miesięcy w warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, dodał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
12: Prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobro.
10: Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
9: Polacy mieszkający w Pradze zaadoptowali orła bielika żyjącego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Ten symboliczny gest ma podkreślić przywiązanie polskiej społeczności do narodowego symbolu. Pomysł adopcji orła bielika dojrzewał wśród polskiej społeczności przez lata, wyjaśnia Małgorzata Mbeszowcowa, prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze i przedstawicielka polskiej mniejszości w praskim ratuszu.
13: Szczególnie młodsze pokolenie bardzo entuzjastycznie reagowało na samą myśl, że Polacy w Pradze mogliby objąć opieką żywy symbol kojarzony z polskim godłem. W tym roku po 2 świątecznych zbiórkach zostały środki i postanowiliśmy przeznaczyć je właśnie na ten charytatywny cel. Myślę, że w czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się w internecie i tylko na chwilę, tęsknimy za symbolami, które nie dzielą, tylko łączą. I chyba właśnie dlatego ten orzeł wywołał tyle pozytywnych emocji.
9: Symboliczna adopcja w praskim zoo polega na finansowym wsparciu konkretnego zwierzęcia. Pieniądze są przeznaczane na jego utrzymanie, na przykład karmę albo opiekę weterynaryjną. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Poniedziałek ma być pochmurny, może przelotnie padać deszcz, a po południu miejscami pojawią się burze. Od 18 stopni na zachodzie do 24 na Podkarpaciu. Chłodniej będzie nad morzem i na obszarach podgórskich około 15.
14: Autopromocja.

raczej nie chodzę na premiery butów, o. I nie zobaczysz nigdy mnie na ściance, o. Za własny pieniądz mam te sterty ciuchów, o. Serce mi wali, jakbym był Deadmausem. Panie kierowco, udostępnij.

Znowu zamykam się na Muranowie, o. Kuba ucieka na ten Zanzibar, o. Wciąż nie mam czasu, ciągle luty robię. W sumie nawet nie wiem, kiedy ja ten hajs wydam, o. Prometeusz, kiedy rzucam ogień, coraz bardziej gubię siebie, kiedy nagle

0: Jest 22. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdza, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Siatkarze Aluron CMC Warte Zawiercie zdobyli Mistrzostwo Polski. W informacjach także o rekordowej liczbie uczestników 13. edycji biegu Wings for Life.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Taką informację sam podał poprzez prawicowe media. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, to oznacza trudności dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdyż USA mogą utrudniać wydanie polityka Polsce.
2: Znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych, choć jeszcze niedawno ambasador tego kraju w Polsce stwierdził, że nie uzyska azylu. Zobaczymy, sprawa jest rozwojowa. Mimo że Polska posiada podpisaną aktualną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, ściganie przez polski wymiar sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości może być niezwykle trudne.
0: W warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek prokuratury krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Siatkarze Aluron CMC Warte Zawiercie zdobyli Mistrzostwo Polski w 5. meczu finałowym Plus Ligi. Zespół z Zawiercia wygrał z Bogdanką Lublin 3-1 i całą rywalizację 3-2. Trener Michał Winiarski podkreślił, że ten sukces rodził się w bólach.
3: To, co się dzisiaj wydarzyło, myślę, że było warte tego cierpienia, które w tym sezonie przeszliśmy. Myślę, że takie złoto smakuje dwa razy bardziej. Jeszcze w 5. meczu, jeszcze wygrane u siebie w momencie, gdzie Bogdanka prowadziła 2-1 i po raz kolejny odrodziliśmy się trochę jak Feniks z popiołu i dzisiaj to mistrzostwo przypieczętowaliśmy.
0: Libero Jakub Popiwczak zdobył swój 4. złoty medal Mistrzostw Polski, ale pierwszy z wartą.
4: Niesamowity sukces, nie będę ukrywał, że jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu z tymi ludźmi, w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to dane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
0: Zawiercianie staną jeszcze przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Turniej finałowy w następny weekend odbędzie się w Turynie. Rekordowa liczba 346 527 uczestników z całego świata ruszyła dziś do ucieczki przed ruchomą linią mety podczas 13. edycji Wings for Life World Run. To aż o 36 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dzięki opłatom startowym w sumie zebrano ponad 9 milionów euro na badania Fundacji Wings for Life skupiającej się na odnalezieniu skutecznej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. Reporter Radia Katowice Artur Zubek sprawdzał, jakie odczucia towarzyszyły dziś uczestnikom.
5: To jest mój pierwszy bieg i biegam strasznie wolno, ale bieg charytatywny, więc myślę, że idealna opcja na to, żeby rozpocząć takie zapoznawanie się z tego typu imprezami.
6: Każdy tutaj może wziąć udział, każdy pobiegnie tyle, na ile ma na siłę. No, jest na pewno dobre przedsięwzięcie, także sam pożytek z tego jest po prostu, nie?
7: I zdrowie, uśmiech, pogoda chyba też dopisały.
6: Tak jest, no i oczywiście pomoc.
8: Jest zachęta o tym, żeby każdy wziął udział. Tak każdego, czy to jest w jakiś sposób niepełnosprawny, może część tego biegu przejść, przejechać na wózku, czy w jakikolwiek inny sposób. Te pół godziny pierwszej jest, więc każdy może cokolwiek zrobić w tym biegu i sam też pomóc osobom niepełnosprawnym, prawda? Niepełnosprawny tak naprawdę w jakiś sposób.
0: Globalnym zwycięzcą biegu został Jo Fukuda. W kategorii kobiet triumfowała Miki Keitels. Najlepszy Polak, Dariusz Nożyński, był także drugi na świecie. Z kolei najlepszą Polką okazała się Monika Brzozowska. Poniedziałek przyniesie nam temperaturę do 21 stopni na nizinach i do 19 stopni w rejonach podgórskich. Jednak popołudnie będzie deszczowe. Od godzin południowych spodziewamy się burz, którym towarzyszyć ma porywisty południowy wiatr.
9: Nie. Prawie 4 minuty po północy. Piotr Balasz, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Dzisiaj specjalna robocza narada zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka z prokuratorami w sprawie Zbigniewa Ziobro, który z kryjówki w Budapeszcie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Resort sprawiedliwości chce ustalić, czy USA to docelowe miejsce pobytu Ziobry, czy tylko przystanek. Chodzi też o drugiego z poszukiwanych polityków PiSu, Marcina Romanowskiego, który dotąd także korzystał z ochrony byłego już węgierskiego premiera Viktora Orbana.
10: Nie mam wiedzy na temat Romanowskiego. Zapewne Ziobro nie zostawił swojego najbliższego współpracownika, ale nie mam tej wiedzy na ten moment.
9: Mówił minister Żurek. A nowy węgierski premier Peter Madziar ogłosił, że Węgry nie będą już kryjówką dla politycznych azylantów, a i Ziobro, i Romanowski są objęci śledztwem dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Jak wyjazd Ziobry za ocean komentują politycy, opinię zebrał nasz reporter.
11: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz stwierdził, że Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed polskim prokuratorem i odpowiedzieć na zarzuty.
12: Ziobro postanowił zostać prawdziwym amerykańskim kowbojem. Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Orbana, pora się schować u Trumpa.
11: Poseł PiSu Jarosław Sellin nie jest zdziwiony, że Ziobro i Romanowski już jakiś czas temu opuścili Polskę, bo jego zdaniem w kraju nie mogą liczyć na uczciwy proces.
13: Władza wykonawcza wyraźnie komunikowała, nawet bez werdyktów sądowych, że obaj panowie zasługują na tymczasowy areszt.
11: Polityk Konfederacji Wojciech Machulski ubolewa, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości przerodziła się w polityczny spektakl.
14: Ziobro oczywiście buduje na tym swoją legendę męczennika prześladowanego przez system. Tuskowi ten spektakl to ściganie Zbigniewa Ziobry również przysparza politycznych punktów.
11: Od lutego Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym, a warszawski sąd wydał wobec niego postanowienie o 3-miesięcznym aresztowaniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: Skończyło się na godzinach strachu i obaw. W niedzielny wieczór kołobrzeska policja powiadomiła, że odnalazła się 11-letnia dziewczynka, o której zaginięciu powiadomiono tego samego dnia rano. Wiadomo, że w sobotę wyszła z domu, tłumacząc, że idzie do koleżanki, ale do niej nie dotarła. Śledczy wyjaśniają teraz okoliczności tego zdarzenia. Najważniejsze, że dziewczynka skontaktowała się już z rodziną, a policjanci dziękują za szybką reakcję i wszystkie przekazywane w tej sprawie wiadomości. Choć sytuacja jest już pod kontrolą, strażacy jeszcze z Puszczy Solskiej nie wyjeżdżają. Ostatnie godziny spędzili m.in. na przekopywaniu i przelewaniu terenu, aby mieć pewność, że ogień znowu nie zacznie trawić lasów. A od ubiegłego wtorku, gdy wybuchł pożar, w popiół obróciły się setki hektarów terenu. Na dokładne wyliczenia trzeba będzie jeszcze poczekać, mówi kapitan Mateusz Matyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej.
15: Nie mamy dokładnych szacunków, jaka powierzchnia została spalona. Ten teren będzie jeszcze obliczany, będzie po przeczesywaniu sprawdzony. Dodatkowo tutaj leśnicy jeszcze jakby na własną rękę będą musieli tą powierzchnię również potwierdzić.
9: Dziś strażacy będą kontynuowali swoją pracę. W kulminacyjnym momencie akcji było ich zaangażowanych ponad 1100. Dziś ostatni pasażerowie statku Hondius zostaną ewakuowani i odesłani do swoich krajów, a jednostka odpłynie do macierzystego portu w Rotterdamie, gdzie przejdzie dokładną dezynfekcję. Powinna tam być pod koniec tego tygodnia. To plan działania w sprawie wyprawy wycieczkowcem przerwanej zakażeniem hantawirusem. O tym rejsie usłyszał cały świat po tym, jak 3 zakażone osoby zmarły, a kilka zachorowało. Jak wyjaśniał w TVP Info główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, hantawirus zwykle nie przenosi się z człowieka na człowieka. Dlatego zachorowania najczęściej kończą się na jednej osobie.
16: Najczęściej zarażamy się w momencie, kiedy uprzątamy odchody gryzoni, myszy, szczurów, nornic, kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia magazynowego, gdzie jest wyraźnie wyczuwalny zapach odchodów gryzoni, wtedy powinniśmy założyć maseczkę typu FP2, wtedy jesteśmy bezpieczni, bo nie ma innej drogi wniknięcia tego wirusa do naszego organizmu.
9: Statek jest teraz w porcie na Teneryfie i cała operacja ewakuacji pasażerów jest koordynowana przez hiszpańskie służby medyczne i sanitarne. Kapitanem jednostki jest Polak. Jest zdrowy i nie wymaga opieki medycznej i wciąż odpowiada za statek i załogę.
17: To są aktualności jedynki.
9: A w nich piłkarskie święto w Barcelonie, bo to Barcelona mistrzem Hiszpanii. Duma Katalonii zapewniła sobie tytuł El Clasico. W meczu z Realem Madryt u siebie Barca wygrała 2-0. Bramki zdobyli Marcus Rashford i Ferran Torres. A po meczu w górę poszybował trener Barcelony, podrzucany przez szczęśliwych piłkarzy, z czego filmik opublikował kataloński klub. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Barcelona z Lewandowskim i Szczęsnym w składzie ma nad drugim w tabeli Realem 14 punktów przewagi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
17: Pogoda.
9: Bez przymrozków tej nocy raczej, bo od 4 stopni na północnym zachodzie do 13 na południowym wschodzie. Noc ma być pogodna w większości regionów, ale miejscami chmur będzie więcej. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, niewykluczone także lokalne burze.
17: Jedynka. Polskie Radio.
9: To już poniedziałek.

dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz, w tramwaju mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrze i nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co? Cała Polska czyta celebrytom.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być była.